0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: get back to you.
1: To jest Super FM.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Super FM. Super FM. Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: męskie.
1: To jest Super FM.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
2: Śmiech przez łzy.
1: A dziś języki obce.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zawodzka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
3: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
4: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
3: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem, sytuacja jest bardzo dynamiczna.
3: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
1: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kośniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Dziś pisemny egzamin z języka obcego, start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.
0: Super FM. Pogoda.
7: Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. To oczywiście nie jest mój tekst. To cytat z piosenki Ciągle pada zespołu Czerwonej Gitary. Mokro w naszym mieście, nie inaczej właśnie jest w Szczecinie, bo deszczowo padało przez całą noc i będzie padać przynajmniej do południa. Teraz 9 stopni, maksymalnie stopni 10. No i to jest chłodny poranek i generalnie tak chłodno będzie przez cały dzień.
8: Dzień dobry. Tu Super FM.
7: Prosto z centrum mokrego Szczecina, Bartek Czotowicz. Dzisiaj mocno deszczowo, sporo chmur, tak jak słyszeliście w prognozie pogody. Ja mam nadzieję, że ta aura się poprawi. Na przykład w piątek jest ten promyczek, światełko nadziei na to, że w weekend będzie przyjemnie. Mam taką nadzieję, chociaż drżę. Zobaczymy bliżej weekendu. Dzień dobry, tu Super FM. PIN i konstelacje na początek w środę. Miłego dnia.

Raczej nie inaczej. Dzień dobry. Oczywiście zawsze, kiedy piszecie na Messengerze do Radia Super FM, to ja chętnie czytam te wiadomości na antenie, te, które można oczywiście. No i piszecie na przykład i pytacie, kiedy już nie będzie padać, kiedy przestanie padać. Rozumiem, że już jesteście zmęczeni opadami deszczu, a to tylko wczoraj i dzisiaj. Jutro już nawet nie będzie padać. Nawet jutro już będzie sucho, chociaż sporo chmur. Myślę, że tak na dobre, na jakiś czas przynajmniej, wyjdziemy z tej negatywnej aury w weekend. Piątek, sobota i niedziela. Tam powinno być więcej słońca, ale w przyszłym tygodniu znowu w prognozach opady deszczu. Także tego deszczu orzeźwiającego, oczyszczającego w najbliższych dniach będzie sporo, może to i nawet lepiej. Już 11 minut po godzinie 6. Słuchacie radia Super FM.

dopiero duet Britney Spears, Elton John i Hold Me Closer. 18 minut po godzinie 6. Floating Arena, basen szczeciński znów otwarty. Miejski basen został wyczyszczony i od poniedziałku znowu otwarty. Pływalnie trzeba było zamknąć po tym, jak w wodzie znalazły się, powiem tak dyplomatycznie, nieczystości. Jak informuje miasto, w efekcie konieczne było chlorowanie, odkurzanie dna i dezynfekcja całego obiektu. To się udało, no i w tym tygodniu Floating Arena już wróciła.

0: Deszczowe dni, deszczowy czas w naszym mieście, w naszym regionie. Wczoraj padało, dzisiaj pada i będzie padać. A jak będzie jutro, albo pojutrze, albo jakie są prognozy na najbliższy weekend? Między innymi o tym powiem w prognozie pogody, która o 6:30. Zapraszam.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Wczoraj padało, dzisiaj pada i będzie padać, przynajmniej do południa, a myślę, że po południu też pojawią się opady i chłodno w Szczecinie, no bo teraz 9 stopni, maksymalnie 10. No niewiele się już dzisiaj poprawi, jeżeli chodzi o temperaturę. Wiatr umiarkowany, jutro nawet silny momentami i też 11 stopni pokażą termometry. Na szczęście przyjdzie piątek, zbliża się weekend, w piątek podobno ma być już 14 i więcej słońca, a w sobotę i w niedzielę to nawet 20.
3: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Warto czekać na weekend z wielu, wielu powodów. Minęła godzina 6:30, oczywiście w środę, dzisiaj 6 dzień maja. Między innymi informacje dla kierowców przygotowaliśmy dla Was do godziny 7. Po prostu jesteśmy razem i spędzamy środowy poranek.
3: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 19 minut zostało do godziny 7. Jak na razie na ulicach Szczecina kolejek nie ma, ale mogą powstawać. Dlaczego? Dlatego, że pada deszcz. No i ta widoczność jest mocno, mocno ograniczona, więc kierowcy mogą mieć problemy o poranku. Samochodów przybywa. Będziemy regularnie wam mówić o tym, co dzieje się w Szczecinie w drodze do centrum. Wczoraj mieliśmy potężne korki w okolicach Ronda Portowców. Jak na razie jest spokojnie, a jak będzie za 15-20-30 minut, warto słuchać Radia Super FM, bo będziemy do tego wracać.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Jennifer Lopez, J-Lo w Super FM. Za 11 minut będzie godzina 7. Moi drodzy, 9 i 10 maja, czyli w najbliższy weekend, podczas pikniku nad Odrą odbędzie się także Miasteczko Bezpieczeństwa Volvo. To przy ulicy Szczerbcowej i Radio Super FM jest partnerem tego wydarzenia. To miasteczko z atrakcjami dla całych rodzin, które przede wszystkim uczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Będzie w nim wiele symulatorów, szkoleń, atrakcji. Warto zajrzeć podczas pikniku nad Odrą na ulicę Szczerbcową. Właśnie, będziemy jeszcze Wam przypominać, będziemy Was zapraszać, bo to jest punkt pikniku nad Odrą, obok którego nie możecie przejść obojętnie.

0: dobrowym towarzystwie kończymy pierwszą godzinę tego naszego środowego spotkania, bo Madonna za nami, przed nami informacje, wiadomości o godzinie 7, potem po 7 Rubens, Spice Girls czy The Weeknd, ale także Rihanna. Także proszę nie zmieniać częstotliwości, słuchacie radia Super FM.
1: Reklama.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
1: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
1: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
4: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
1: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
5: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
6: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
5: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
6: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
5: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
1: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same, co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar. Relacji Warszawa-Hel-Warszawa będzie kursował do końca września.
2: Super FM. Pogoda.
7: Cały czas pada, cały czas mokro w Szczecinie. Zapowiadaliśmy, że tak właśnie będzie. No i w najbliższych godzinach niewiele się zmieni. I przed południem, i po południu te opady deszczu dzisiaj będą się pojawiać i już się pojawiają. 10 stopni aktualnie pokazują termometry. No i cieplej już dzisiaj nie będzie. Ewentualnie być może termometry pokażą stopni 11, wiatr umiarkowany, jutro maksymalnie 10. No i jutro też będzie padać, szczególnie wieczorem.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
7: 3, już prawie 4 minuty po godzinie 7. Cześć, dzień dobry. Oczywiście słuchacie radia Super FM. My gramy wam muzykę i sprzedajemy informacje ze Szczecina. I tak spędzamy ten deszczowy, środowy poranek. Rubens w głośnikach, Spice Girls już się szykują. Wy robicie głośniej. No i mamy komplet. Cześć.

Spice Girls, You Wanna Be, no i od razu jest dużo więcej energii, prawda? W środowy poranek, 9 minut po godzinie 7, to jest piękna historia moim zdaniem, bo odbywa się historyczna matura w szczecińskim szpitalu. To była pierwsza w historii szczecińskiego zespołu szkół szpitalnych matura o egzaminie dojrzałości zorganizowanym w oddziałowej sali, informuje Szpital Uniwersytecki przy ulicy Unii Lubelskiej. Do matury podeszła 17-letnia Zuzanna, która kilka dni temu zakończyła leczenie w związku z guzem mózgu i egzamin napisała w szpitalnej sali na oddziale onkologii dziecięcej. Także, no, trzeba przyznać, że determinacja Zuzi do tego, żeby mimo różnych trudności, przeciwności losu podejść, napisać maturę, złapać, chwycić tego byka za rogi i walczyć o swoją przyszłość jest niesamowita. I mam nadzieję, że historia taka jak Zuzi zainspiruje innych, żeby się nie poddawać.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 19 minut po godzinie 7 i oczywiście kierowcom przeszkadza padający deszcz. No nie jest przyjemnie na zewnątrz kolejki. Jeżeli chodzi o korki, to tylko gumieńce, albo przede wszystkim gumieńce, czyli Rondo Gierosa, Ku Słońcu Europejska i Okulickiego. Tutaj plus 5-10 minut teraz jadąc do centrum Szczecina. Coraz więcej samochodów na ulicy Wszystkich Świętych przed skrzyżowaniem z Arkońską i Niemierzyńską. Jak na razie ten ruch na moście Długim na Wyszyńskiego na rondzie Portowców odbywa się w miarę na bieżąco, chociaż tam także aut jest coraz więcej z minuty na minutę. Czy będą takie utrudnienia, jak były wczoraj? Mam nadzieję, że nie. Powoli ulicą Bogumińską dojeżdżacie do Chorzej. Kiedy miniecie skrzyżowanie z Chorzą, to będzie już w porządku, będzie już dobrze, a my będziemy wracać do sytuacji na ulicach Szczecina oczywiście równo za 20 minut, czyli o godzinie 7.40.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.

0: Opady deszczu chyba najbardziej przeszkadzają kierowcom o tej porze w Szczecinie. Dzień dobry, to Super FM. Nie ma teraz wielkich, długich kolejek. Oczywiście pojawiają się utrudnienia takie na kilkanaście aut, na przykład na Moście Długim w stronę centrum, czy dłuższe nieco przed rondem Gierosa na szczecińskich Gumieńcach, czyli ku Słońcu Europejska Okulickiego Dworska, tam z problemami. O tym jeszcze będziemy mówić po godzinie 7.30. Najpierw będzie serwis informacyjny w Radiu Super FM.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła, obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
5: Nowa hybryda Cherry Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Cherry
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
7: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Mały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: I po reklamie.
2: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.
0: Zbliża się godzina 7.30, pora na wiadomości w Super FM. Andrzej Kutys, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Zaczniemy od przebudowy Emilii Platery. Co tam się właściwie dzieje? Byliśmy, posłuchacie w wiadomościach, Kongres Morski, wkrótce kolejna edycja ważnego spotkania branży. Polityk rządzącej koalicji dzisiaj w rozmowie Radia Super FM.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Brak ekip budowlanych, zaskoczenie napotkanych mieszkańców ulicy Emilii Plater i wyjaśnienie z urzędu, że to jeszcze etap prac przygotowawczych i tak jak już mogą pojawiać się zwężenia jezdni, tak jeszcze nieregularnie, miejscowo i na chwilę. W komunikatach mowa była o starcie zmian na remontowanej ulicy 5 Maja.
9: Pan tutaj mieszka gdzieś w okolicy?
10: No, na Jana Kazimierza.
9: Bo tak się zastanawiam, tu mieli jakiś remont zaczynać? Słyszałem, były jakieś komunikaty? Widział pan tutaj jakieś ekipy? Coś się dzieje?
10: No, jakoś nie widać.
9: Pierwsze opóźnienie zaliczają?
10: No, możliwe.
9: Miał się remont tutaj zaczynać.
11: Podobnież.
9: Właśnie, bo tak przyjechałem na miejsce, mówię, sfotografuję barierki, coś i nic. Pani kogoś widziała tutaj?
11: Nie, tylko zastanawiam się, takie punkty kolorowe, o takie... To coś zaznaczą chyba.
8: Na razie wykonawca przygotowuje się do głównej części remontu Emilii Plater, informuje Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
12: Nie jest to trwałe, przypominam, zamknięcie jeszcze ulicy Emilii Plater. Te zmiany będą wprowadzane odcinkowo, czasowo, na fragmentach o długości około 150 metrów.
8: A według przyjętego harmonogramu remont Emilii Plater ma się zakończyć do września 2027 roku.
2: Więcej na stronie super.fm.
8: Prowadzenie biznesu w niespokojnych czasach w branży, która jest zarówno kluczowa dla zapewnienia zapewnienia krajowego bezpieczeństwa, ale jest podatna na nękające w ostatnich latach świat kryzysy. W rozmowie Radia Super FM prezes Fundacji Kongres Morski Hanna Mojsiuk zapowiadała tematy, jakie równo za tydzień 13 i 14 maja pojawią się w debatach ekspertów podczas corocznego spotkania branży w Szczecinie. Gościem honorowym rok temu był premier Donald Tusk, który właśnie na Kongresie Morskim zapowiedział repolonizację gospodarki. Tym razem przyjedzie szef dyplomacji Radosław Sikorski, mówiła Mojsiuk.
6: Czołowi przedstawiciele międzynarodowych organizacji armatorskich, pracodawców morskich i będą to zarówno zagadnienia związane z bezpieczeństwem, z prawem, gospodarką morską. Najlepsi eksperci, spodziewamy się naprawdę debat na bardzo wysokim poziomie. Te tematy bardziej szczegółowo to oczywiście żegluga śródlądowa, sytuacja armatorów, przemysł stoczniowy w Polsce, w Europie, zabezpieczenie infrastruktury krytycznej.
8: Kongres Morski organizuje Fundacja Kongres Morski w imieniu jej fundatorów, czyli Północnej Izby Gospodarczej Polskiej Żeglugi Morskiej we współpracy z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
8: Zapowiedzieliśmy już, że dzisiaj gościem rozmowy Radia Super FM będzie polityk rządzącej koalicji na dwóch poziomach zresztą, bo KO ma swojego premiera, a w Szczecinie największy klub radnych w Radzie Miasta i dwóch wiceprezydentów. Obecnie poseł, wcześniej radny, z którym dyskutować będzie Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
13: Cześć, dzień dobry. Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, z nami na żywo po godzinie 8 rano. Nawiązałeś, Andrzeju, do tych tematów samorządowych i rzeczywiście 2 lata po wyborach samorządowych o to też posła Jaskulskiego zapytam, ale będą też tematy związane z polityką ogólnopolską albo nawet z tematami związanymi chociażby z wczorajszym wydarzeniem przy Enea Arenie, czyli nowym punktem honorującym sportowców w Szczecinie. O tym i nie tylko, o tym po 8.
8: O tej galerii mistrzów szczecińskiego sportu jeszcze wiadomo będziemy mówić, a rozmowa Radia Super FM już za kilkadziesiąt minut.
1: Super FM Sport.
14: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów, podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Taki w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, a o trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dzisiaj wieczorem. Reprezentacja siatkarzy w Spale, a siatkarek w Wałczu rozpoczęła przygotowania do sezonu. Dla ekipy Stefana Lawarniego pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Na razie pod okiem Stefana Lawarniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki Budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
16: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
15: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
16: Dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która przechodzi przemeblowanie ogromne.
15: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
14: A dla reprezentacji mężczyzn kulminacją sezonu także będą Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni we wrześniu będą bronić tytułu, jednocześnie walczyć o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Sezon nasi siatkarze rozpoczną 20 maja, wtedy zaczyna się turniej w Sosnowcu i Katowicach, w którym zmierzymy się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali po raz trzeci AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82 i jako pierwsi awansowali do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/4 finału HPL Tel Awiw pokonał Real Madryt i zmniejszył straty na 1-2.
1: Super FM. Pogoda.
0: No tak, co tu można w taki dzień, w taki poranek powiedzieć o pogodzie, prawda? Raczej chyba wszyscy myślimy o tym samym, patrząc w niebo.
17: Deszcze niespokojne.
0: I tak to jest już od wczoraj i tak będzie dzisiaj do końca dnia, a na pewno do godzin popołudniowych. Jutro także w nocy i w piątek rano te opady deszczu mogą się pojawiać. Zachmurzenie spore, 10 stopni, odczuwalna temperatura to stopni 8, a więc chłodno, tak będzie do końca tygodnia. Podobno w weekend ocieplenie, nawet 18 i 20 stopni.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
0: 24 minuty zostały do godziny 8.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Długie kolejki w kilku miejscach, no i w tym deszczu stoicie, czekacie, żeby przejechać przez kilka skrzyżowań, na przykład Zagadłowicza przez węzeł Głębokie, albo na przykład Welecka i Długa w Mierzynie, ale także ku Słońcu Okulickiego i Europejska, Dworska, dojazd do Ronda Gierosa, zjazd z Trasy Zamkowej, czy Most Długi w stronę ulicy Wyszyńskiego. Dzieje się nie tylko w Szczecinie, ale także w regionie. Pod Goleniowem na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina dachowały dwa samochody. Na miejscu pracuje pogotowie ratunkowe, są tam już służby, także mogą być utrudnienia także na drogach regionu. Wiele dzieje się przez trudne warunki atmosferyczne. Stoimy na węźle Kijewo na drodze krajowej numer 10. Tam 10 minut trzeba dodać do porannej trasy.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Love is the answer. W Super FM, czyli Morandi, oczywiście 13 minut do godziny 8. Dzień dobry, tu Super FM, chociaż powinienem powiedzieć good morning, tu Super FM. Dzisiaj matury z języków obcych, no a oczywiście najpopularniejszym językiem obcym wybieranym na maturze jest język angielski. Właśnie z angielskiego przede wszystkim dzisiaj maturzyści będą pisać egzamin. No i ten trzeci dzień matur zazwyczaj był już takim nieco rozluźnieniem, prawda? No bo zdać, dojść na ten poziom zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego nie jest chyba trudno. Ten język angielski jest wszędzie, a więc w taki sposób podstawowy chyba nie powinniśmy mieć z tym angielskim problemu, prawda?
1: Może powtórzymy angielski.
2: Nie, no co ty, tato?
0: No nie będziemy teraz powtarzać angielskiego, przecież to jest chyba oczywiste, że z angielskim musicie sobie poradzić. Musimy sobie poradzić, prawda? Nie będzie problemu z angielskim na maturze dzisiaj, prawda?
3: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolutnie.

0: Dzień dobry, witajcie w ten deszczowy poranek. Ja mam nadzieję, że padający deszcz to jest tylko delikatne mini utrudnienie. No a zresztą już sobie poradzimy. Wiadomości o godzinie 8 już za chwilę na naszej antenie. Następnie poranna rozmowa Radia Super FM. W środę jej gościem będzie poseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina, Patryk Jaskulski.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: Reklama.
3: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
4: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
3: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
4: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
3: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
4: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
3: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
5: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
6: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą.

0: bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim, zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy. My biorą się stąd. Agata.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
3: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
1: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa, uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
4: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
5: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
4: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
1: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
6: Minęła godzina 8:00 rano i tak jak zapowiadaliśmy dzisiaj w porannej rozmowie, Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina. Panie pośle, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich o poranku. Witam pana redaktora oraz mieszkańców.
6: Sejf ma być podpisany w piątek. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Macie krótki termin podpisywania umów. Pytanie, czy jest już na horyzoncie jakiś projekt dla Pomorza Zachodniego, o którym możemy dzisiaj powiedzieć, który będzie finansowany z tych środków?
7: Mamy olbrzymią szansę, nie tylko w ramach programu Sejf, ale przede wszystkim w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia.
6: Kaszubia to nie brzmi szczecińsko.
7: Nie brzmi szczecińsko, ale pan redaktor musi odrobić zadanie domowe, poczytać o tej inicjatywie. Jest wspólna inicjatywa Okręgu Zielonego Przemysłowego Kaszubia, który zrzesza właśnie województwo zachodniopomorskie i pomorskie oraz część kujawsko-pomorskiego.
6: Ale ja nie słyszałem wcześniej o tej rzeczy Kaszubia, więc dlatego pozwolę panu to wyjaśnić, ale takie uwagi o odrabianiu zadań domowych jakoś tak od razu taki agresywny ton wprowadzają.
7: Albo pan redaktor zawsze
6: w Warszawie
7: tutaj,
6: poseł Jaskulski przebywa, albo się za dużo przy pośredniej trasie swojego czasu.
7: Nie, broń Boże, myślę, że pan redaktor zawsze jest taki uszczypliwy i mi trochę pana redaktora nastrój się, że ja tak
6: chyba,
7: powiem, z rana udzielił.
6: Chyba dopiero zacznę.
7: A nie słuchał pan chyba konferencji prasowej dotyczącej właśnie pierwszej inwestycji PKP Cargo i konsorcjum firm koreańskich, które będą montowały platformy do przewozu ciężkiego
6: 500
7: sprzętu.
6: 500 miejsc pracy, tak. Miejsc pracy, słyszałem 500 o tym, czytałem, milionów. Odrobiłem
7: i właśnie
6: domowe.
7: Jest to w ramach tego Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia, więc przypominam panu redaktorowi, że jest duża szansa, aby też ta transformacja militarna, obronnościowa, którą dziś przechodzi polska armia i polskie państwo, było także z korzyścią dla Pomorza Zachodniego. Jesteśmy tutaj świetnie ulokowani, mamy duże nakłady inwestycyjne na kolej, mamy duże inwestycyjne nakłady na drogi, o czym też na bieżąco informuje
6: Jakie
7: minister.
6: Mamy inwestycyjne nakłady na kolej?
7: Na kolej, chociażby w tym momencie modernizujemy kolej w ramach Nadodrzanki, czyli całej sieci towarowej ze Szczecina do Wrocławia. Rozwijamy tak naprawdę nasze porty. Mamy wszystko to, co daje nam szansę być ważnym graczem i lokować na terenie zachodniopomorskiego wielki przemysł. Niestety pieniądze SAFE są do wydania tu i teraz i te umowy muszą być podpisane do końca maja, jeżeli chcemy wydać je w polskim przemyśle zbrojeniowym, a plan jest taki, żeby jak najwięcej z tej kwoty 200 miliardów blisko złotych, blisko ponad 90% wydać właśnie na polski przemysł zbrojeniowy. Pan redaktor pewnie doskonale wie, że na ten moment za wielu firm zbrojeniowych na Pomorzu Zachodnim nie ma, ale my ten potencjał właśnie mamy szansę
6: i czy jakieś
7: budować.
6: Firmy z Pomorza Zachodniego konkretne już wiadomo, czy będą z tego projektu korzystać, czy to jest trochę na takiej zasadzie, że mówicie, że będą korzystać, a dopytywanie, jakieś szczegóły wymieniacie tylko spółki Skarbu Państwa.
7: Spółki Skarbu Państwa biorą na siebie największy ciężar odpowiedzialności za to, żeby realizować pewne zadania, natomiast spółki Skarbu Państwa i też firmy z przemysłu obronnościowego mają licznych partnerów, którzy dostarczają tak zwanego local contentu. I to jest też wielka szansa i są firmy na Pomorzu Zachodnim, których no niestety nazwy z przyczyn oczywistych, ze względów bezpieczeństwa i na klauzulę nie mogę wymieniać, ale są firmy na Pomorzu Zachodnim, które współpracują. Ja panu redaktorowi
6: nie,
7: zwracam
6: jakieś
7: uwagę.
6: Strasznie nietransparentne, kiedy wy mówicie, że jest dużo firm, które będą współpracować, które będą brały środki, które są środkami europejskimi, środkami, które pochodzą z pożyczki, którą będziemy spłacać wszyscy jako podatnicy, jednocześnie mówicie, o Jezu, ze względów na tutaj cele strategiczne, nie możemy powiedzieć, jakie to firmy współpracują. To jest tak nietransparentne, że zastanawiam się, że to jest w sumie racja, że ludzie oceniają ten projekt jako taki enigmatyczny, z którym
7: pan tak
6: nie
7: redaktor
6: posługujecie
7: ocenia
6: się
7: to jako enigmatyczny projekt.
6: Tak oceniam.
7: Panie redaktorze, myślę, że polskie państwo dziś prowadzi bardzo transparentną politykę. Mówi wprost i mówi jasno o potrzebach. My się posłuchujemy przede wszystkim w obszarze obronnościowym w to, co mówi polski generał, to, co mówi polskie wojsko. I dziś, aby skutecznie bronić granic Rzeczypospolitej, potrzebujemy zainwestować między innymi w systemy antydronowe. Potrzebujemy tu i teraz zbudować nie tylko potencjał obronnościowy, ale także przemysł zbrojeniowy, tak żebyśmy byli w stanie chociażby sami na swoje potrzeby produkować amunicję. I fakty są takie, rozumiem, że to dla pana brzmi enigmatycznie, ale fakty są takie, że jest blisko 200 miliardów złotych, które będzie wpompowane w polską gospodarkę i wszyscy Polacy na pewno to czują. Te zakłady, które dostaną kontrakty. W piątek prawdopodobnie jest podpisanie umowy pomiędzy właśnie Unią Europejską, a ministrem obrony narodowej i ministrem finansów na to, aby uruchomić pierwsze pieniądze. Te pieniądze powinny do końca tego roku popłynąć do konkretnych firm na terenie Rzeczypospolitej. Dziś nie mamy zbudowanego przemysłu, natomiast myślę, że przechodzimy olbrzymią transformację i energetyczną, i militarną. Nadmieniam na to, że to jest olbrzymia szansa dla nas, ten region Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia, która, jak pan mówi, nie brzmi zachodniopomorsko, ale to jest olbrzymia szansa na to, aby duży, poważny przemysł wrócił do Pomorza Zachodniego. Dziś ten przemysł rozwijamy w kontekście energetyki
6: wiatrowej. Będziemy to na pewno weryfikować. Kaszubia nie brzmi szczecińsko, to prawda, aczkolwiek nie musi brzmieć, jeżeli będzie efektywne. Panie pośle, co z ustawą łańcuchową? Bo ten temat, mam wrażenie, trochę w ostatnim czasie ucichł i myślę sobie, że po tym wecie prezydenckim, słusznym czy niesłusznym, to pewnie ile osób, tyle opinii, jakoś ten temat wydaje się też wpadł w tą strefę enigmatyczności, o której powiedziałem przed momentem. Czy Sejm zamierza się zająć projektem prezydenckim, czy będziecie próbować jeszcze raz wnieść swój projekt?
7: Sejm zajmuje się, dokładniej projekt jest w komisji. Komisja ma też w nadzwyczajnej komisji do spraw ochrony praw zwierząt, która jest prowadzona przez panią marszałek Niedzielę. Natomiast jest też pewny harmonogram prac. Na ten moment przez pierwsze czytanie w Sejmie przeszedł projekt dotyczący obowiązkowego chipowania i stworzenia kropiku, czyli takiego rejestru Krajowego Rejestru.
6: Ale wyobraża pan sobie, że pochylicie się nad projektem prezydenta? Czy to jest tak, że to, co prezydenckie, to jest nie do pochylania się nad tym?
7: My przede wszystkim koncentrujemy się na tym, aby rozwiązywać poszczególne problemy i poprawiać dobrostan zwierząt, jeżeli rozmawiamy o obszarze dotyczącym ochrony praw zwierząt. I w tym aspekcie już naprawdę dużo się udało zrobić. Między innymi zlikwidowane zostaną farmy futerkowe. To, o czym pan wielokrotnie ze mną tutaj w tym studiu rozmawiał, mówiąc i dając jako przykład pewnego rodzaju brutalności i patologicznego biznesu. Ten biznes jest już uregulowany. Było weto prezydenta do ustawy łańcuchowej. Projekt trafił do komisji i wierzę w to, że do końca tej kadencji ponownie trafi pod obrady Sejmu i ta sprawa zostanie uregulowana. W tym momencie komisja do spraw ochrony praw zwierząt zajmuje się
6: pochylić nad projektem prezydenta. Czy to nie jest tak, że rzeczywiście to jest taki rodzaj projektu, ustawy, który rzeczywiście mógł być trochę ponad podziałami, a mimo wszystko mam takie wrażenie, że albo nasze, albo prezydenta. Jeżeli prezydent zawetował nasze, to my prezydenta nie będziemy rozpatrywać.
7: Ale to nie jest prawda. Wszystkie projekty pana prezydenta, które wpływają do marszałka Sejmu, są przekazywane dalej do pracy w komisjach. Natomiast projekty prezydenckie...
6: Czyli pracujecie nad projektem prezydenta.
7: Projekty prezydenckie muszą być też odpowiednio przygotowane. Muszą mieć uzasadnienie, muszą mieć wskazane finansowanie, jeżeli jest to wymaga, muszą też zostać poddane konsultacjom społecznym. I niestety jest pewien proces legislacyjny i my tutaj nie możemy i nie chcemy iść na skróty. Komisja, o której rozmawiamy, która pracuje dosyć intensywnie pod przewodnictwem pani Doroty Niedzieli, w kwestii ochrony praw zwierząt ma pełne moje wsparcie i myślę, że ma sukcesy, którymi się może pochwalić.
6: Panie pośle, wystarczyłoby odpowiedzieć jednym zdaniem. Tak, pracujemy nad projektem prezydenckim. Nie pracujemy nad projektem
7: prezydenckim. Pracujemy nad uwolnieniem psów z łańcuchów i nad poprawieniem dobrostanu. A czy to jest projekt prezydencki, czy to finalnie będzie jeden projekt, czy będzie połączony, to już jest didaskalia. Ja naprawdę nie podchodzę do pewnych spraw w kontekście politycznej przepychanki, tylko uregulowania tych problemów. I taka jest nasza odpowiedzialność jako posłów na Sejm. Rozwiązanie pewnego problemu, a niekoniecznie pójście i nie wiem, podanie ręki prezydentowi. Znaczy chodzi o meritum problemu, a nie to, czy jest projekt. To chciałbym dosyć wyraźnie zaznaczyć.
6: No to byłaby dobra deklaracja, chociaż mam wrażenie, że pana wcześniejsze słowa trochę temu przeczą. Niemniej jednak, 2 lata po wyborach samorządowych...
7: Niestety weto prezydenta w tym obszarze było szkodliwe i było bardzo krytykowane przez wiele organizacji pozarządowych.
6: To prawda, aczkolwiek został też przedłożony od razu inny projekt, więc można powiedzieć, że można było się dogadać, a i tak się nie potrafi się dogadać.
7: Ale tutaj, panie redaktorze, muszę tutaj coś powiedzieć, bo pani Dorota Niedziela wielokrotnie upominała pana ministra Boguckiego na sali plenarnej, że w kwestii zdjęcia łańcuchów prezydent mówił o tym, że jest otwarty na rozmowę. Pani marszałek skierowała co najmniej 2-krotnie pismo, kilkukrotnie wykonała telefon. Nikt ze strony prezydenta nie chciał rozmawiać. Więc jeżeli pan stawia tutaj tezę, że prezydent chce rozmawiać o swoim projekcie, niestety prezydent nie chce rozmawiać, stwarza tylko pozory chęci rozmowy i nie zależy mu na rozwiązaniu problemu. A nam jako komisji, jako polskiemu parlamentowi, jako koalicji 15 października zależy na poprawie dobrostanu zwierząt. Jesteśmy w tej kwestii
6: zdeterminowani. Sprawy, więc bardzo szybko zapytam pana o podsumowanie 2 lat po wyborach samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to marazm i zmarnowany czas. Koalicja Obywatelska mówi, że to najlepszy czas w historii szczecińskiego samorządu. Od skrajnego defetyzmu po skrajny entuzjazm. Jak pan na to patrzy z dystansu? Chociaż spodziewam się oceny raczej...
7: A ja będę obiektywny.
6: No właśnie nie wiem, czy będzie pan obiektywny, czy nie jest pan posłem Koalicji Obywatelskiej.
7: Postaram się być obiektywny, jestem przede wszystkim mieszkańcem.
6: Ale chciałby pan startować na prezydenta w 2029, więc może pan ewentualnie jakiś tam kamyczek do ogródka.
7: To już pan powiedział i to pan już dodał.
6: Sam pan to powiedział kiedyś, jak rozmawialiśmy, więc...
7: Panie redaktorze, myślę, że Szczecin wykorzystał część szans i część okazji przez te ostatnie dwa lata. Myślę, że są obszary, które naprawdę jakościowo poprawiają się. Tu myślę, że mogę i powinienem pochwalić prezydenta Łukasza Kadłubowskiego, który jest, myślę, zdeterminowany w dwóch kwestiach. Poprawy zieleni w Szczecinie i tutaj widzę taki program rozwoju parków, z którego chociażby park na Psimpolu zyska niebawem dodatkowe nowe atrakcje na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica. Drugi obszar, który jest i będzie bardzo dużą jakościową zmianą, to jest zakup nowego taboru tramwajowego i autobusowego. To jest po prostu poważna rewolucja w obszarze transportu drogowego. I druga, trzecia, przepraszam, bardzo ważna okoliczność, to w końcu finalne podpisanie umowy na budowę obejścia zachodniego Szczecina. Więc Szczecin faktycznie się rozwija.
6: Niech pan weźmie słuchawki na chwilę. Na koniec będzie taka mała radiowa niespodzianka. Już pomajówkowa, pogoda dzisiaj nie pomajówkowa, ale niech pan posłucha fragmentu pewnej audycji telewizyjnej.
8: Jak Polak wyraża wolność? Przez grilla. Bez bakłażana. I innych weganistycznych świństw po moim trupie. A jak już umrę, to z mojej krwi zróbcie prawdziwą kaszankę.
6: Telewizja publiczna, majówka, trzeci dzień maja, audycja satyryczno-publicystyczna, podczas której padają takie rzeczy. Panie pośle, czy wam nie jest wstyd za to, co wypuszczacie i na co pozwalacie jako Koalicja Obywatelska w telewizji publicznej?
7: Puścił mi pan wyrywek jakiś satyryczny, jak pan zwrócił uwagę audycji. Ja myślę, że dziś wróciła także poprawna publicystyka do telewizji polskiej.
6: Nie, no
7: ciężko
6: to...
7: jest mi się odnieść do tego. A jeżeli mam się odnieść do tego, to ja powiem szczerze, z grilla to ja lubię szparagi kupione na Manhattanie, które są ugrillowane i są smaczne.
6: Niech
7: i też polecam,
6: bo
7: są przede wszystkim
6: zdrowe. Niech pan powie, czy to pana śmieszy.
7: Mnie to nie śmieszy, mnie to nie bawi, jest to fragment wyrwany z kontekstu, nie wiem jaki to,
6: nie,
7: jest,
6: to jest program,
7: ale jak widzi pan, jednak pan utwierdza przekonanie moją tezę z początku, że bywa pan złośliwy, bo jednym fragmentem audycji próbuje pan powiedzieć, że telewizja polska dziś nie pełni swojej misji publicznej. Uważam,
6: a czy
7: że...
6: uważa pan, że śpiewanie 100 lat Włodzimierzowi Czarzastemu w tej samej audycji to nie jest kolejne przekroczenie granic? Jakby ktoś zaśpiewał Kaczyńskiemu 100 lat na wizji, to by pan powiedział, że to jest największy skandal.
7: Myślę, że może to być niesmaczne, ale mi jest bardzo ciężko, panie redaktorze, odnieść się do audycji, której nie widziałem. Jeżeli pan redaktor
6: ale
7: mi przekaże...
6: Pan.
7: Usłyszałem fragment. To tak i jak fragment naszej rozmowy ktoś usłyszy, może mieć takie wrażenie, że my się nie lubimy.
6: Był wredny, albo
7: a wręcz przeciwnie,
6: był
7: my się lubimy, bo kto się czubi, ten się lubi.
6: Zastanawiam się po tej audycji, ale o tym sobie pogadałem poza anteną. Panie pośle, ostatnie zdanie. Czy to jest żenujące, co panu puściłem?
7: Nie znam szerszego fragmentu, natomiast
6: czy
7: powiem
6: ten
7: szczerze...
6: Czy ten fragment jest żenujący, który panu puściłem?
7: No, nie jest to kultura, którą ja lubię chłonąć. Wolę zdecydowanie kulturę wyższych lotów.
6: A czy śpiewanie 100 lat Czarzastemu jest żenujące?
7: Nie znam okoliczności. Myślę, że... zbytnie spochwalanie się z politykami, także partii rządzącej w medium publicznym, na którym ułożą publiczne pieniądze polscy obywatele, jest to coś niestosownego. Czy to ma miejsce dzisiaj? Uważam, że nie ma na pewno miejsca w takim zakresie, jakim miało za czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy faktycznie telewizję publiczną zamieniono w propagandę i nie powie pan, ale tej jakości dezinformacji i propolitycznej propagandy dziś nie ma. Dziś wszystkie partie polityczne są równo zapraszane do wszystkich programów telewizyjnych,
6: audycji. Jak ktoś oglądał
7: audycji.
6: Dziennik telewizyjny, to tam Gierkowi
7: może pan powiedzieć, co to za program był, żebym ja
6: Kwiatki
7: zobaczył
6: polskie.
7: Sobie. No to jest program satyryczny.
6: 100 lat Czarzastemu śpiewano.
7: Trochę jak szkło
6: Gierkowi
7: kontaktowe.
6: Gierkowi też śpiewano 100 lat podczas wydarzeń telewizyjnych
7: specyficzny
6: przed 89
7: rodzaj
6: rokiem.
7: Humoru nie do końca chyba mi odpowiada. Ja tego programu nie oglądam, stąd też jestem zaskoczony, że takie rzeczy się tam dzieją, ale zwrócę uwagę pana, po zwróceniu uwagi przez pana redaktora także na ten program.
6: Patryk Jaskulski, Koalicja Obywatelska, poseł ze Szczecina. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
2: Super FM. Pogoda.
9: A za oknem, bo w studiu koloryt, jak słyszeliście, a za oknem szaroburo i ponuro dzisiaj, bo opady deszczu. Tak będzie padać dzisiaj do końca dnia, 10 stopni teraz, natomiast nie tylko złe informacje w tej prognozie pogody, dlatego że do końca tygodnia będzie mokro i chłodno w Szczecinie, 9 i 10 stopni, natomiast w weekend synoptycy prognozują, że w sobotę i w niedzielę stopni 18, 19 i dużo słońca.
0: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Oczywiście, że przez padający deszcz widoczność jest ograniczona i nie tylko na ulicach Szczecina, ale także na drogach regionu. Zdarzają się kolizje, ale również poważniejsze zdarzenia, jak na przykład na drodze ekspresowej S3 w okolicach Goleniowa w kierunku Szczecina. No tam mieliśmy dachowanie dwóch samochodów osobowych. Na miejscu pracują służby, ale jeżeli chodzi o drogi dojazdowe do Szczecina, to oczywiście stoi zagadnienie. Kierowcy już zatrzymują się w Pilchowie. Na wyjeździe z Pilchowa w stronę, oczywiście Szczecina. Utrudnień jest więcej. Także na węźle Łękno w Alei Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Wawrzyniaka, ale również na tej przeprawie z Prawobrzeża do centrum. Przede wszystkim w tej chwili na Bramie Portowej przed Bramą Portową na ulicy Wyszyńskiego, ale także na Mieszka I przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich oraz na Ku Słońcu, na Taczaka na przykład przed skrzyżowaniem z Derdowskiego i na Europejskiej oraz Okulickiego. To są miejsca, gdzie z utrudnieniami, kolejkami liczyć się trzeba.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Ed Sheeran w Super FM, czyli Galway Girl. Ale uwierzcie, że to nie koniec dobrej muzyki. Damiano David, John Newman, Lanberry, Genesis po 8.30. Słuchamy muzyki, no i staramy się tymi pozytywnymi dźwiękami rozgonić deszczowe chmury w Szczecinie.
1: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
3: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
7: Andrzej Kutys, zapraszam. Zaraz za węzłem Goleniu w południe w kierunku Szczecina poważny wypadek. Uwaga na prawy pas. To informacja od internautów sprzed dosłownie kilkunastu minut. Są tam poważne utrudnienia, kłopoty także na północy Szczecina. To po zderzeniu przed skrzyżowaniem ulic Firlika i Emilii Plater. Zderzenie samochodu osobowego i tramwaju. Korek stoi już od Stalmacha. W rozkładzie tramwajów na razie wypadła jedna piątka.
8: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
7: Kredyt Safe to olbrzymia szansa dla zachodniopomorskiego. Także w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł KO ze Szczecina Patryk Jaskulski. Wyjaśniał, że w ramach wspomnianej współpracy województw w Kaszubi ogłoszono już przyszły projekt PKP Cargo w Szczecinie na 500 milionów złotych. Polityk KO zapewniał, że na Safe skorzysta wiele innych firm ze Szczecina. W naszym studiu dyskutowano także m.in. o ochronie zwierząt i ustawie łańcuchowej. Do tych wątków wrócimy w wiadomościach o 9.30, a całej rozmowy ze szczecińskim posłem Koalicji Obywatelskiej posłuchacie jeszcze raz w podcastach na naszej stronie.
8: To są wiadomości w Radiu Super FM.
7: Lotto Chemik Police zaczyna budowę składu na nowy sezon. Przyjmująca Natalia Mędrzyk jest pierwszą siatkarką, którą Lotto Chemik Police ma już w składzie na sezon 26-27. Klub informuje o przedłużeniu kontraktu z byłą reprezentantką Polski. Przypomnijmy, Mędrzyk w Chemiku gra od 2017 roku i to pierwsza siatkarka, którą Chemik ogłosił w składzie na następny sezon. Jak informuje klub, kolejne nazwiska pojawią się niebawem, a już teraz w Radiu Super FM więcej sportu.
1: Super FM Sport.
9: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem, witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli Wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
10: To jest an incredible night.
11: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
9: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzał się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Iavo Hirsindaro z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej.
1: Super FM. Pogoda.
0: No chyba widzimy, jaka jest pogoda w Szczecinie, prawda? Tak nie chcę cały czas tylko zaklinać tej rzeczywistości negatywnie i mówić o tym, że pada deszcz. To może będziemy mówić tym razem o pozytywnych rzeczach. Prognozy pogody są następujące, że w sobotę i w niedzielę w Szczecinie 18-19 stopni i podobno dużo słońca. Ja mam nadzieję, że do weekendu nie zdąży się to przesunąć i rzeczywiście sobota i niedziela będą pogodowo pozytywne. Teraz 10 stopni i pada deszcz. Padać będzie dzisiaj, padać będzie także jutro.
8: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Jeszcze 26 minut i będzie godzina 9:00.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Z utrudnieniami w kilku miejscach dostaniecie się do centrum Szczecina, bo kolejki na przykład na ulicy Wyszyńskiego, ale także Wyszyńskiego w obie strony, ale także na Moście Długim czy na Trasie Zamkowej w okolicach Placu Solidarności. Stoicie także na Mieszka Pierwszego czy na Ku Słońcu. Mieszka Pierwszego przed Aleją Powstańców Wielkopolskich, a Ku Słońcu przed rondem Gierosa. Rzecz jasna, coraz lepsza sytuacja na ulicy Zegadłowicza, coraz mniej samochodów przed skrzyżowaniem z Miodową i Kupczyka, cały czas gęsto od aut przy węźle Łękno. Chodzi o Aleję Wojska Polskiego i skrzyżowanie z ulicą Wawrzyniaka. Sporo tam teraz kierowców czeka na przejazd, żeby dostać się bliżej centrum, bliżej Placu Szarych Szeregów, czy dalej Aleją Wojska Polskiego do Placu Zwycięstwa. Na tych odcinkach utrudnień być nie powinno, ale kierowcy stoją także na ulicy Krzywoustego przed skrzyżowaniem z Aleją Piastów, czyli chodzi oczywiście o plac Kościuszki i drogi dojazdowe do placu Kościuszki. Sporo tam kierowców. Pada deszcz, aura nie jest sprzyjająca. Warto dać sobie sekundę, dwie, trzy więcej, żeby jeszcze raz spojrzeć w lewo, w prawo, bo ta widoczność momentami może być ograniczona.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Pogoda w weekend dopisze. Pogoda w weekend dopisze. W sobotę i w niedzielę będzie ładnie. To znaczy ja staram się teraz troszeczkę chyba zaklinać rzeczywistość. Trzeba mówić, że będzie ładna pogoda w sobotę i w niedzielę, bo przecież w sobotę i w niedzielę, w ten weekend, sporo atrakcji na Wałach Chrobrego i wyobraźcie sobie, że podczas pikniku nad Odrą 9 i 10 maja również odbędzie się Miasteczko Bezpieczeństwa Volvo, którego partnerem jest Radio Super FM, miasteczko z atrakcjami dla całych rodzin, które przede wszystkim uczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tam wiele symulatorów, szkoleń, atrakcji. W zeszłym roku miasteczko było w wielu dużych miastach w Polsce. No i oczywiście, skoro pojawiają się duże miasta, to musi pojawić się także Szczecin. Dużo atrakcji właśnie na Wałach Chrobrego przy ulicy Szczerbcowej. Na tym odcinku właśnie Miasteczko Bezpieczeństwa Volvo już w ten weekend. Dlatego zwróćcie na nie uwagę. Tam coś i dla dużych, i dla małych. Serdecznie zapraszamy.

0: Nie wziąłem żadnej parasolki ze sobą. Na szczęście do samochodu w miarę blisko. Tak, do samochodu, bo to koniec audycji. Dzień dobry, tu Super FM. Bartek Czotowicz, bardzo wam dziękuję. Jutro też się słyszymy, też od 6 do 9. Jutro też może padać, ale w weekend podobno będą przejaśnienia. Bardzo mocno trzymamy za to kciuki. Przed nami godzina 9, a więc wiadomości, a następnie audycja Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: całego województwa. To jest naprawdę ogromna rzesza entuzjastów naszego sportu. No i z czego się bardzo cieszymy. A w samym finale gra tylko po 6 drużyn, takich najlepszych, wytypowanych już naprawdę do medali mistrzostw województwa. A trzeba tutaj nadmienić, że 3 najlepsze drużyny z każdej kategorii wiekowej, których mamy 6, awansują do ścisłego finału mistrzostw Polski, które odbędzie się w Katowicach pod koniec czerwca.
1: Czyli też już niedługo, tak naprawdę.
0: Też już niedługo, no, no ale walka i emocje są naprawdę duże, bo tamto wydarzenie na Śląsku jest naprawdę najwyższej światowej rangi i tam każdy chce być.
1: Już 9 maja, finał Wojewódzkiej Ligi Minisiatkówki o Puchar Kinder Joy of Moving. O której godzinie zaczyna się całe wydarzenie i kto może wziąć w nim udział, kto może kibicować, czy impreza zbiletowana, jak to wygląda, panie Marku?
0: Zaczynamy o godzinie 9, wielkim otwarciem. Wszystkie drużyny zostaną w sposób uroczysty przywitane i wprowadzone na halę. Impreza oczywiście nie jest biletowana. Zapraszamy wszystkich chętnych, rodziców, znajomych, ale także osoby, które po prostu lubią sport, lubią piłkę siatkową. Zapraszamy do hali. Naprawdę fantastycznie się to ogląda. Niewiele osób może to sobie wyobrazić, ale na tej wielkiej arenie rozstawimy 8 boisk, które rzadko tam można zobaczyć. Zazwyczaj stawia się tam jedno boisko do rozgrywek ligowych, Chemika Police, a teraz będziemy mogli obserwować zmagania na 8 boiskach, które będą pięknie przestrojone w bardzo kolorowy sposób. No i te emocje, na które są no, nieopisane, tam jest wiele łez, wiele radości, okrzyków, no takich rzeczy rzadko spotykanych, a w dzisiejszych czasach wiadomo, takie rzeczy należy celebrować.
1: No właśnie, tym bardziej, że to 27. edycja tego wydarzenia. A jakie inne sportowe atrakcje czekają nas jeszcze w tym roku, które odbędą się, jeżeli chodzi o piłkę siatkową w naszym województwie?
0: No my od wielu lat szczycimy się tym, że organizujemy największe

0: największy na świecie turniej siatkówki plażowej, młodzieżowej siatkówki plażowej, który nazywa się Puchar Bałtyku imienia Wojciecha Klęsk. Przyjeżdżają na to drużyny, na ten turniej drużyny z całej Polski oraz z Europy, a w tamtym roku mieliśmy nawet parę z Meksyku. Więc jest to tak duży turniej, że rozgrywamy go na 20 boiskach. W tamtym roku wystartowały 442 drużyny. To jest, no, to są niewiarygodne liczby, niespotykane na świecie. Na 200 chyba 30 metrach, można to sobie wyobrazić, że stawione są boiska. Tak obrazowo, jak się stanie przy pierwszym boisku, to ostatniego w ogóle nie widać, więc taka to jest przestrzeń. Bardzo dużo dzieci, bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo rodziców, kibiców. Naprawdę wyjątkowe wydarzenie, na które również zapraszam. A chwilę po Pucharze Bałtyku odbędzie się finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce plażowej, też w Kołobrzegu w dniach 10-12 lipca, na który też zapraszam. Ta cała infrastruktura, którą będziemy mogli oglądać teraz na arenie, zostanie przeniesiona właśnie do Kołobrzegu i tam zrobimy wielki ogólnopolski, jeszcze raz powtarzam, finał w mini siatkówce plażowej.
1: Czyli to wszystko w nadchodzące wakacje w Kołobrzegu, czyli można powiedzieć, że Kołobrzeg będzie taką kolebką piłki siatkowej w tym roku.
0: No jest. To tak, wielu nazywa Kołobrzeg właśnie stolicą polskiej siatkówki plażowej, bo oprócz tych ogromnych dwóch turniejów przez lata gościliśmy tam przynajmniej jeden turniej mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet.
1: No właśnie, mówimy o sporcie, mówimy o tym, że to jest zdrowie, że to wszystko przed nami, te wydarzenia, ale zapytam też o dzieci, bo mówimy o pucharze Kinder Joy of Moving. To zainteresowanie piłką siatkową jest większe, mniejsze? Jak dzieci wyciągnąć z tego, bym powiedział, trochę marazmu telefonicznego albo ekranowego, który jest? Jest to zainteresowanie piłką siatkową większe na przestrzeni tych kilkunastu lat, jeżeli chodzi o ten puchar?
0: No, na pewno jest bardzo duże, w związku z tym, że my jako związek postawiliśmy na mini siatkówkę,
1: tak,
0: na tą pracę od podstaw, na pracę z najmłodszymi. Tych dzieci przybywa. Inwestujemy niemałe środki w to, żeby te zawody były bardzo atrakcyjne, żeby miały atrakcyjną formę, atrakcyjną oprawę. Zawsze dbamy o to, żeby każde dziecko otrzymało jakąś nagrodę lub drobny upominek. Tak organizujemy rozgrywki, żeby każde z dzieci, niezależnie od umiejętności, żeby mogło grać jak najdłużej i jak najdłużej się cieszyć, grać na swoim poziomie z drużynami zbliżonymi umiejętnościami i żeby mogło też wygrywać, przegrywać, wiadomo, jak jest w sporcie, żeby było dużo emocji znowu i dużo, dużo fanów. Oczywiście nie każdy może być najlepszy, ale chyba w sporcie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak największa rzesza tych młodych ludzi uprawiała sport, z czego się bardzo cieszymy, że nam się to udaje. Jeszcze kilka lat temu w tych samych rozgrywkach brało udział około tam 400 dzieci, 500. W tej chwili mamy tam grubo ponad 1000, więc no postęp jest niewyobrażalny.
1: To wszystko, te wszystkie wydarzenia, o których wspominał Marek Mierzwiński, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej, odbędą się i w Szczecinie, i w Kołobrzegu. No i właśnie, jeżeli chodzi o zainteresowanie wzrasta, to cieszy. Tym bardziej, że no, tak jak wspomnieliśmy, jest dużo atrakcji takich, no, w telefonie na przykład, tak? Czy zajmujemy dziecko czymkolwiek innym, a ono zajmuje się same sobą, no i my się niczym właściwie nie musimy przejmować. A tutaj jednak ten sport, ta rywalizacja jest najważniejsza. W studiu Radia Super FM był dzisiaj ze mną prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej Marek Mierzwiński, a 9 maja już finał Wojewódzkiej Ligi Mini Siatkówki Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej o Puchar Kinder Joy of Moving. Panie Marku, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam.

0: Cher otuliła nas swoim majestatycznym głosem tuż przed wiadomościami Radia Super FM, bo te lokalne, te najświeższe przedstawi dla was już za chwilę Andrzej Kutys. A jak czytam w sieci, wczoraj przed Enea Areną odsłonięto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Konkretniej 22 tablice z nazwiskami medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich wywodzących się z naszego miasta. Jak jeszcze nie byliście, jak jeszcze nie widzieliście, to w weekend warto odwiedzić. W weekend, bo przy takiej pogodzie jak dzisiaj, to zdecydowanie za ciężko się ogląda. Wiadomości już za chwilę, również te sportowe.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: I po reklamie.
0: Na zegarach 9.30 w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
6: A na początek wracamy do kolizji na S3. To było dachowanie. Ruch na ekspresówce już udrożniono. Ustawa łańcuchowa i dyskusja w rozmowie Radia Super FM. A na koniec o King Wilkach Morskich, które są przed meczem o prestiż i fotel lidera.
1: Super FM. Wiadomości.
6: To było dachowanie dwóch samochodów na S3 w kierunku Szczecina. Mówiliśmy o tym przed godziną i w ciągu minionych 60 minut udało się udrożnić ruch na ekspresówce. Obecnie nie ma tam już większych problemów. Podobnie usunięto skutki kolizji na północy Szczecina. Przypomnijmy, zderzył się tramwaj z samochodem osobowym.
7: To są wiadomości w Radiu Super FM.
6: Prezydencki projekt, jak wszystkie inne, trafił do pracy w komisji, ale w sprawie ustawy łańcuchowej nie ma woli współpracy z tamtej strony, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina Patryk Jaskulski. Polityk odpowiadał na pytanie o przepisy, które ulżą doli zwierząt. Prace trwają, zapewniał Jaskulski.
8: Prowadzona przez panią marszałek Niedzielę. W Sejmie przeszedł projekt dotyczący obowiązkowego chipowania krajowego rejestru.
9: Albo proszę pan sobie, że pochylicie się nad projektem prezydenta, czy to jest tak, że to, co prezydenckie, to jest nie do pochylania się nad tym?
8: Wszystkie projekty pana prezydenta, które wpływają do marszałka Sejmu, są przekazywane dalej do pracy w komisjach. Natomiast projekty prezydenckie...
9: Czy pracujecie nad projektem prezydenta?
8: Projekty prezydenckie muszą być też odpowiednio przygotowane. Weto prezydenta w tym obszarze było szkodliwe i było bardzo krytykowane przez wiele organizacji pozarządowych.
9: To prawda. Aczkolwiek został też przedłożony od razu inny projekt, więc można powiedzieć, że można było się dogadać.
8: Bo pani Dorota Niedziela wielokrotnie upominała pana ministra Boguckiego na sali plenarnej, że w kwestii zdjęcia łańcuchów prezydent mówił o tym, że jest otwarty na rozmowę. Pani marszałek skierowała co najmniej dwukrotnie pismo, kilkukrotnie wykonała telefon. Nikt ze strony prezydenta nie chciał rozmawiać.
6: Poseł ze Szczecina oceniał w rozmowie Radia Super FM, że w tej kadencji Sejm powinien przyjąć nową ustawę łańcuchową.
7: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
6: To będzie pojedynek, którego zwycięzca zostanie najlepszym zespołem rundy zasadniczej koszykarzy. Że King Wilków Morskich Szczecin w ostatnim meczu Orlen Basket Ligi przed playoffami na wyjeździe zmierzą się z Legią Warszawa. Obie drużyny w tabeli mają po 50 punktów. Wilki są liderem dzięki zwycięstwu nad Legią na początku tego sezonu w Szczecinie. Jak mówił kapitan Wilków Tomasz Gielo przed tym pojedynkiem, wejście w playoffy ze zwycięstwem podbudowałoby morale zespołu.
10: Wbrew pozorom nie zakładaliśmy sobie przed sezonem, że będziemy tu, gdzie jesteśmy teraz. Nie mieliśmy jakichś jasno postawionych celów, że będziemy się bić o mistrzostwo, a na pewno też nie chcemy zakończyć sezonu zasadniczego porażką, bo chcemy żeby napędzenie tymi zwycięstwami, wejść w play-offy, żeby bić się dalej jak najwyższy cel.
6: Początek spotkania Wilków z Legią dzisiaj 6 maja w środę o 19:00, a nieco później piłkarska Liga Mistrzów. Więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM. Sport.
11: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
12: Si quedamos eliminado, es que el rival Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
11: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie Mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20.
13: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami dzisiaj sporo chmur, szaro, nijako, ale deszcz no, też jest potrzebny. Popada do 16, jutro będzie podobnie, choć według prognoz opadów może być nieco mniej. Aktualnie na termometrach w Szczecinie dobra 9, maksymalnie do 11. Ciśnienie po południu zacznie rosnąć.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: To tak samo jak nasze poczucie humoru też zacznie rosnąć, bo będziemy po pracy. To wiadomo jest, nie? Już za chwilę Kasia Lewandowska i spróbuj jeszcze raz. Teraz Post Malone, będzie też Roxy Faust, a na zegarach 25 minut zostało do godziny 10.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Energetyczny John Parry, St. Elmo's Fire w SuperFM z widokiem na Szczecin. Tak dla was gramy, by miło się spędzało wam ten dzień w pracy. Ale dzisiaj w pracy lepiej jak na dworze, więc cierpliwie czekajmy do tej godziny 15. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w SuperFM. Te przygotowała i przedstawi dla was Agnieszka Trojanowska-Bis, a w nich między innymi o dzisiejszym egzaminie maturalnym z języka obcego. Zróbcie głośniej, by nic was nie ominęło.

0: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
1: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.

0: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
1: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statków powietrznych.
1: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci 8-latka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
4: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
1: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, który wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
5: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
1: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.
2: Super FM. Pogoda.
6: Krople deszczu muskają nas po policzku, a jak chodzicie w okularach, to polecam częściej je przecierać, bo obraz może być niewyraźny. Od tegoż deszczu. Aktualnie 9 stopni na Placu Kościuszki, tyle samo zobaczycie na Rondzie Uniwersyteckim, maksymalnie dzisiaj do 10. Biometr zostawmy w pracy, w domu, niech on dzisiaj żyje swoim życiem.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: A jak odczuwacie jego niekorzystne działanie, to zróbcie sobie głośniej, to dajcie się przyjemności słuchania super muzyki w Super FM i koniecznie strzelcie sobie przedpołudniową kawę. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Super FM z widokiem na Szczecin, a już za chwilę porozmawiam z moim gościem Rafałem Dyc o charytatywnej inicjatywie, bo podziemna strefa rapu wraca do Szczecina.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
6: 4 minuty po godzinie 10, teraz Pink, będzie też Ellie Goulding i Kwiat Jabłoni. A to od razu jest przyjemnie, prawda? Też tak myślę.

0: No i od razu robi się cieplej. Bernie Ellie Goulding w Super FM, a na zegarach 14 minut po godzinie 10. Tego ciepła w sercu z pewnością nie zabraknie w nadchodzący weekend, bo już 10 maja podarowany będzie każdemu uśmiech z podziemną sferą rapu, a o tym porozmawiam z moim gościem, założycielem i organizatorem tego wydarzenia, Rafałem Dyc. Cześć Rafale, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No właśnie, skąd pomysł na stworzenie takiego wydarzenia, a jednocześnie zbiórki pieniędzy, bo to jest najważniejsze?
1: Przede wszystkim z chęci pomocy dla najmłodszych. Uważam, że dzieciaki z domów dziecka powinni dostawać ciepło. A nie zawsze mają ku temu okazję, więc myślę, że robimy to głównie po to, żeby te dzieci przez chwilę miały uśmiech na twarzy, żeby poczuły ten wyjątkowy jeden dzień, chociaż raz w roku, i żeby mogły zrobić coś naprawdę fajnego poza schematem.
0: No właśnie, Rafale, bo to jest piąta odsłona tego przedsięwzięcia. Odbywa się w hali Odra 10 maja i każdy znajdzie tam coś dla siebie.
1: Dokładnie tak. Jest to piąta odsłona. Druga tak naprawdę, jeżeli chodzi o eventy fizyczne, bo wcześniej robiliśmy same licytacje charytatywne w internecie, ale w zeszłym roku już stwierdziliśmy, że zrobimy pełny event i zrobiliśmy. No i teraz myślę, że co roku będziemy już robić ten event.
0: No właśnie, ona jest podzielona na trzy części. To całe wydarzenie, które wydarzy się 10 maja, czyli podziemna sfera rapu. Co się tam wtedy wydarzy? W każdej z tych części, powiedz.
1: Od 12 do godziny 16 będzie część z warsztatami. Na warsztatach dzieci będą mogły podejść do DJ-a Twistera, który będzie robił warsztaty DJ-skie. Będą też warsztaty z gitary, które będzie prowadził Marek Cisowski. Tak samo będzie klub bokserski Olim, będzie można pouderzać sobie w tarczę. The Creative Spot, gdzie dzieci będą mogły sobie stworzyć tak naprawdę swoje własne torby. No i hulaj szkoła, gdzie dzieciaki będą mogły się uczyć jeździć na hulajnodze wyczynowo. Druga część polega na tym, że to będą występy ogólne, artystyczne, i wystąpi tam m.in. pan Siemanko, ostatnio nowa postać w szczecińskiej muzyce dla dzieci, nawijający o Minecrafcie czy Pokemonach, więc tak. To jest dosyć ciekawa postać. Oprócz tego też znowu zagra Marek Cisowski, który będzie prowadził warsztaty. No i tak naprawdę jeszcze możliwe, że kogoś dobanujemy na tą część eventu, bo jeszcze mamy miejsca przynajmniej z 2-3, ale to spokojnie, ludzie się zgłaszają. I trzecia część będzie od godziny 19 do godziny 22 i to będą występy rapowe, gdzie wystąpi m.in. Żelson, Chomik czy Siwucha.
0: I to wszystko już, co ważne, dla osób 18+. To ostatnie
1: tak,
0: wydarzenie.
1: Dokładnie, 18+, występy rapowe. No, taka jest ta muzyka.
0: Dla kogo zbierane są środki z tej zbiórki, powiedz?
1: Na dzieci z Salezjańskiego Domu Dziecka przy ulicy Ku Słońcu. I to jest przede wszystkim główny cel, żeby dzieciaki miały uśmiech z tego powodu, że dostaną coś, a oprócz tego, że będą prezenty dla dzieciaków, to jeszcze z tych pieniędzy zostanie zakupiony asortyment dla tego domu dziecka.
0: No właśnie, czyli możemy podarować uśmiech z podziemną sferą rapu już 10 maja, a 8 maja, Rafale, co się wydarzy? Bo tam też coś będzie się działo.
1: Tak, 8 maja tworzymy nowy event w klubie Pinokio. Jest to track battle i jest to bitwa na swoje własne kawałki przez raperów, którzy będą mogli ze sobą zawalczyć na swoje własne kawałki i w ten sposób wyłonimy jednego z lepszych undergroundowców w Szczecinie, gdzie w jury będzie siedział głowa PMM, OG Olgierd czy Dariusz Kanas, czyli uznane osoby w świecie rapu.
0: Dokładnie tak. To wszystko 10 i 8 maja, tak jak wspomniałeś. A w studiu Radia Super FM był dzisiaj ze mną Rafał Dyc, założyciel i organizator podziemnej sfery rapu. Rafale, no trzymam kciuki w takim razie za kolejną, piątą edycję wydarzenia. No i powodzenia.
1: Dziękuję i mam nadzieję, że również widzimy na tym wydarzeniu.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No i taką muzykę dla was gramy. Wy ją lubicie i każdy z uśmiechem zajmuje się swoją pracą. To jest piękne. Przeglądam naszą stronę super.fm, bo tam warto zaglądać, żeby być na czasie z tym, co dzieje się w Szczecinie. A jak się okazuje, niby trwa przebudowa Emilii Plater. Mówię niby, bo póki co nic się tam nie dzieje. Brak ekip budowlanych, zaskoczenie mieszkańców, ale spokojnie. Cierpliwości. Jeszcze będziemy zaskoczeni, jak skończą przebudowę przed czasem. Już za chwilę. Najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla was Andrzej Kutys. Nie odchodźcie daleko.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny. I po reklamie.
0: Na zegarach 10.30 w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
3: A zaczniemy od szczecińskich gwiazd sportu, które mają już aleje przed Enea Areną. Miejskie zabytkowe pompy gotowe na sezon. W Szczecinie ruszają koszykarskie Mistrzostwa Polski.
2: Super FM. Wiadomości.
3: Aleja gwiazd szczecińskiego sportu otwarta przed Enea Areną na ulicy Szafera wraz z odbetonowaniem tej przestrzeni i posadzeniem tam drzew. Także w ramach projektu ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego odsłonięto tam 22 tablice z nazwiskami szczecińskich medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich. Jest też specjalny pylon upamiętniający te postacie.
4: To jest jakaś klamra taka, która spina to wszystko.
3: Marek Kolbowicz, złoty medalista z Pekinu w czwórce podwójnej. Także radny Szczecina.
4: Ci olimpijczycy naprawdę gdzieś tam w sercach tych i kibiców, i sympatyków sportu gdzieś funkcjonują.
5: Tu już nie tylko chodzi o to, że odbetonowaliśmy kawałek Szczecina.
3: Zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.
5: Ale też przywracamy pewną ciągłość historii miasta.
3: W uroczystości wziął także udział Janusz Brzozowski, piłkarz ręczny Pogoni Szczecin, dwukrotny olimpijczyk, brązowy medalista z Montrealu.
6: A teraz mam przyjemność osłaniać swoją tablicę. Satysfakcja. Byłem tutaj 2 tygodnie temu, widziałem, jak ta młodzież chodziła, patrzała, robiła sobie zdjęcia. Dla mnie osobiście jest to wielka, wielka przyjemność i wielkie, wielkie wyróżnienie.
7: To są wiadomości w radiu Super FM.
3: Mają około 2 metrów wysokości, umieszczono na nich herb miasta, koronę wieńczącą głowicę i wylewkę w formie smoczej paszczy, z której leci woda. Szczecińskie zabytkowe pompy przeszły przegląd i są gotowe na sezon, gdzie chętnie fotografują je turyście, a w upałę można się ochłodzić, informuje Hanna Pieczyńska ze Szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
8: Ale nie tylko o wygląd dbamy, ale także o sprawność tych pięknych elementów miejskiej przestrzeni. Z obliczeń wynika, że nasze oryginalne pompy mają blisko 120 lat i na ulicach naszego miasta można ich spotkać 28. Blisko 60% z nich działa i są w pełni sprawne. Niektóre wymagają naszych prac konserwacyjnych czy naprawczych, ale kilka już nie poda wody ze względu na wyschnięte źródło w miejscu posadowienia.
3: Jako ciekawostkę dodajmy, że z inicjatywy miejskiego przewodnika Tomasza Wieczorka powstał też turystyczny szlak śladem szczecińskich zabytkowych pomp.
7: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
3: Młodzi, utalentowani koszykarze zmierzą się ze sobą w Szczecinie. Do walki stanie 8 zespołów, które dzisiaj rozpoczynają swoje zmagania w hali przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie. Ruszają Mistrzostwa Polski w koszykówce do lat 17. Gospodarzem turnieju jest Akademia Pogoń Basket, która w grupie A zmierzy się kolejno z Pyrą, Poznań, Śląskiem Wrocław i Zastalem Zielona Góra. W grupie B zagrają natomiast Akademia Koszykówki Komorów, WKK Wrocław, a także dwie drużyny z Gdyni, GAK oraz Arka. Pierwszy mecz turnieju finałowego dzisiaj o 10.30. Zmagania grupowe potrwają do piątku. Portowcy swoje spotkanie będą grali każdego dnia o 18:00. W przypadku zwycięstw awansują do fazy medalowej. Półfinały i finały rozgrywek zaplanowano na sobotę i w niedzielę w hali przy ulicy Twardowskiego.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, zatrzymujemy się na chwilę przy kulturze. Serwis kulturalny przed wami. W Wśród propozycji kulturalnych warto zwrócić uwagę na spotkanie autorskie z Iwoną Poczobko, które rozpocznie się o 18:00 w Książnicy Pomorskiej. Rozmowa będzie dotyczyć najnowszej powieści Na imię mi zemsta. To opowieść osadzona w XII wieku, w której splatają się losy bohaterów mierzących się z miłością, stratą i pragnieniem odwetu. To dobra okazja, by zajrzeć za kulisy pracy pisarki i porozmawiać o inspiracjach historycznych. Młodzież zdaje egzamin z tolerancji na boisku. W szczecińskim Skolwinie odbędzie się polsko-niemiecki turniej Fair Friends. Podczas gdy maturzyści mierzą się z egzaminami, dzieci z Polski i Niemiec pokazują, że piłka nożna potrafi łączyć ponad podziałami. Na obiektach świtu Skolwin spotkają się uczniowie z północnych osiedli miasta oraz ich rówieśnicy z Berlina. W tym projekcie wynik schodzi na dalszy plan. Najważniejsze są zasady fair play, równość i współpraca. Dziewczęta i chłopcy grają ramię w ramię w międzynarodowych drużynach, udowadniając, że sport nie zna granic. To finał całorocznej pracy i przygotowań, a zwycięzców poznamy dopiero w czerwcu podczas rewanżu w Berlinie. Wydarzenie właśnie się rozpoczyna na kompleksie sportowym w Skolwinie. I jeszcze jedna propozycja. Już na koniec miesiąca, 31 maja, Jasne Błonia zamienią się w Centrum Społecznej Energii. Przed nami szczecińskie spotkania organizacji pozarządowych pod platanami. Warsztaty, pokazy i mnóstwo inspirujących inicjatyw. Warto zajrzeć.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

To jest program Super FM z widokiem na Szczecin, a to była Ariana Grande, jej One Last Time. Patrzę na drogową mapę Szczecina. Olbrzymi korek ciągnie się na ulicę Energetyków. To efekt kolizji, jaka miała miejsce na skrzyżowaniu na Brzeża Wieleckiego z Energetyków w stronę Śródmieścia. Ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem, więc jeśli zależy wam na czasie, spieszycie się na 11 na spotkanie, to polecam wjazd do centrum Szczecina trasą zamkową, bo korek na Energetyków zaczyna się już w zasadzie na wysokości ulicy Kanał Parnicki. Dużo dzisiaj tych utrudnień na drogach. Najpierw na S3 pod Goleniowem, teraz na Moście Długim. Ja wiem, że popadało, wiem, że widoczność ograniczona, ale tym bardziej skupmy się na drodze i odłóżmy myśli o niebieskich migdałach na bok. Na przyjemności przyjdzie czas wieczorem. No i nie tak mieliśmy świętować Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oby nikomu na drodze nic się więcej nie stało. No i tego wam życzę. Teraz Kaśka Sochacka, 13 minut zostało do godziny 11.

Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: i tak DJ Snake i Justin Bieber kończą muzycznie tę godzinę w programie Dzień Dobry, tu Super FM. W programie Super FM z widokiem na Szczecin, no patrzcie, no to inaczej patrzyłem, no. Ale ta muzyka nas nie opuści, ona powróci, bo już po 11, a teraz czas na najświeższe, gorące jak piasek na Wyspie Grodzkiej latem wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi specjalnie dla Was Agnieszka Trajanowska-Bis, a w nich m.in. o unieważnionych maturach. Zostańcie razem z nami.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
3: No, tyle że w mieście to tak średnio.
2: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
3: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: Przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek, zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z Radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie Radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
1: I po reklamie.
4: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
5: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na Roztoczu prace rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
6: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego. Czubki drzew, normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
5: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
7: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
5: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z dwudniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
1: Super FM. Pogoda.
3: Chłodno? No chłodno, ale jeszcze nie na farelkę. Te zostawcie w piwnicy do października. Aktualnie dyszka na termometrach w Szczecinie maksymalnie do 11. Ciśnienie po południu zacznie rosnąć, a biometr no nie chce z nami dzisiaj współpracować. W ogóle niekorzystnie na nas patrzy dzisiaj.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Tak jak patrzę, to ten biometr tak spod byka na nas zerka. Ale to my nie, możemy tak samo patrzeć na niego. Albo w ogóle się nim nie przejmować, to będzie lepsze, bo biometr nie zepsuje nam środowego przedpołudnia. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest Super FM z widokiem na Szczecin. No, ja będę z wami do 12. Już za chwilę porozmawiam z moim gościem, Dariuszem Stępniem, o wydarzeniu, które już 17, no właściwie od 17 do 19 lipca w Stepnicy, a mowa o Western Picnic.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: No i od razu przyjemniej i cieplej się zrobiło, prawda? W pracy, w urzędzie, w samochodzie, gdziekolwiek jesteście, zawsze Super FM jest z wami. Patrzę na kulturalną mapę naszego regionu. No i jak się okazuje, już 17 lipca rozpocznie się Western Picnic, który potrwa, no, dwa dni, do 19 lipca, a o nim opowie organizator, pomysłodawca, dyrektor artystyczny tegoż festiwalu, Dariusz Stępień. Cześć Darku, dzień dobry.
1: Witam i na pewno powiadam ciepło, tak żeby klimat dzisiejszej naszej audycji był lepszy niż to, co za oknem.
0: Zdecydowanie. To już 28 edycja tego festiwalu, prawda?
1: Powiedz, minęło
0: co nas
1: parę
0: czeka?
1: Lat.
0: Tak, co nas czeka podczas tego wydarzenia?
1: Wiesz co, przenieśliśmy się z festiwalem do Stepnicy i myślę, że dzięki temu impreza, która zawsze miała dobrą renomę, zyska. Dzięki współpracy z panem burmistrzem i z Domem Kultury w Stepnicy w tym roku mamy specjalną niespodziankę dla wszystkich gości, bo wstęp będzie za darmo.
0: Więc... No właśnie uprzedziłeś moje późniejsze pytanie, czy wstęp będzie darmowy? A się okazuje, że proszę bardzo. Tak.
1: Dało się dzięki wysiłkowi i Domu Kultury i Urzędu Gminy i Miasta w Stepnicy tak to ułożyć, że wstęp będzie za darmo, więc ponieważ ta impreza zawsze była imprezą dla ludzi w wieku od lat 5 do 105, więc szykujcie sobie długi weekend artystyczno-rozrywkowy. Dla porównania podam, że najtańszy karnet w Mrągowie kosztuje w tej chwili 300 zł. I przybywajcie. Przybywajcie po to, żeby poczuć amerykańskie klimaty, żeby poczuć klimaty drogi, a większość z nas jeździ i samochodami, i motocyklami, więc...
0: Dokładnie.
1: Więc na pewno zjedzie trochę tych, którzy jeżdżą normalnie, zwyczajnie, ale też ci, którzy lubią koloryt, więc pojawią się na pewno motocykle, pojawią się stare samochody, pojawią się samochody w stylu amerykańskim, no i pojawi się bardzo dużo fajnej muzyki, bo praktycznie pierwsza liga country w Polsce, trochę historii, z którymi się na co dzień nieczęsto spotykamy, a będzie można, powiem, znowu w tej Stepnicy za darmo zobaczyć amerykańską rewię w wykonaniu zespołu Karamelki. Oni są też mistrzami stepowania. A jak nie potraficie za dobrze tańczyć, albo w ogóle nie potraficie tańczyć i chcecie tańczyć z partnerem albo bez, bo ten taniec liniowy można tańczyć również w pojedynkę, będą prowadzone codziennie warsztaty tańca liniowego. To jest fajna propozycja dla zagubionej młodzieży starszej, dlatego że młodsi tańczą, że tak powiem, częściej w parach, ale starsi, i to jest bardzo popularne w Europie, mogą tańczyć w pojedynkę. Tańczy się liniowo, czyli w takiej grupie może być na przykład 100 osób. Więc 17, 18, 19 lipca w Stepnicy. No i żeby zapytacie, a w co się ubrać na taką imprezę?
0: No na przykład, tak,
1: jak
0: bo ktoś w jakim charakterze?
1: Jak ktoś zaczyna takie kontakty kantrowo-amerykańskie, to wystarczy czarna podkoszulka, jeansy i nawet adidasy. Ponieważ na imprezie na pewno będą stoiska zarówno z odzieżą w stylu country and western, będą na pewno kapelusze, więc będzie można się buty z obcasami czy na obcasach takie, którymi można dobrze stukać na drewnianej podłodze, to będzie można się ubrać, że tak powiem, do końca. Ale jeżeli ktoś ma już stroje, no to oczywiście zabierzcie kapelusze, zabierzcie kamizelki. Ciekawostką może być to, że kapele amerykańskie, które przez te lata do nas przyjeżdżały na koncerty, wyglądały, można powiedzieć, dość tradycyjnie. Więc
0: nie miały amerykańskich strojów.
1: Nie miały amerykańskich strojów, ale oczywiście dominującym były kowbojki, dominującym były jeansy i podkoszulki. Stoisko pewnie z jakimiś stylowymi pod koszulkami się znajdzie. Trzeba pamiętać, że Stepnica jest znakomicie skomunikowana, bo mamy ścieżki rowerowe, więc tutaj już ukłon w stronę marszałka. Też powinien założyć czarną podkoszulkę, wsiąść na rower, po swoich trasach przyjechać, zobaczyć...
0: Ze Szczecina.
1: Tak, zobaczyć, co się dzieje. I oprócz tego, oczywiście, oprócz rowerów, motocykle, samochody, no i fajne klimaty. Dużo będzie na pewno ciekawego jedzenia, bo...
0: Amerykańskiego.
1: Jak dwa dni czy trzy dni mamy tańczyć, no to trzeba coś zjeść i się coś napić. A tu przy okazji jest zaproszenie do tych wszystkich, którzy dłubią w drzewie, tkają jakieś tkaniny, inne elementy rękodzieła, żeby też się zgłosili do nas, a właściwie do Domu Kultury w Stepnicy. Przygotujemy miejsce na taką odrębną wystawę, żeby można było się podzielić swoimi sukcesami w zakresie tego rękodzieła.
0: Ten festiwal Western Picnic już 17 lipca startuje, potrwa dwa dni do 19 lipca. Darku, co jeszcze nas czeka w tym roku, powiedz?
1: Ja, wiesz co, jeszcze tylko do jedno zdanie powiem, że przyjeżdżajcie namiotowo, karawaningowo, dlatego że Stepnica jest mała i żeby jednak poczuć ten klimat muzyki, no to trzeba na tej imprezie pobyć do tej godziny 12, 1, 2 w nocy.
0: Żeby poczuć ten klimat.
1: Więc trochę trudno wracać. Natomiast czeka nas powtórka znakomitego pomysłu, który robiliśmy z wami i z grupą All Szczecin DJs, czyli muzyka lat 70., 80., 90., 31 sierpnia i 31 lipca i 1 sierpnia. Gramy muzykę z tego okresu. Dwa dni, 10 najlepszych DJ-i z Polski na scenie, więc będzie można nogą zakręcić. Kręcimy 17, 18, 19 w Stepnicy muzykę country w tańcu liniowym i później tańczymy jak chcemy. 31 lipca i 1 sierpnia. Też w wakacyjnym bardzo klimacie.
0: Zapowiada się tańczące lato, wakacje. Tańczące wakacje. Dokładnie tak. Na te wydarzenia zaprasza was Dariusz Stępień. Organizator, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Western Picnic.
1: Na pewno będziemy wraz z naszym ulubionym Super FM przypominać, wracać na antenie do tematu, więc wy też możecie być współtwórcami tego znakomitego programu w Stepnicy.
0: Bądźcie razem z nami.

0: Jaka to jest romantyczna piosenka. No może ktoś się dzisiaj zdecydował na ślub, kto wie. Bruno Mars i Marry You w Super FM z widokiem na Szczecin. Dzisiaj świętujemy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Każdy go świętuje na swój sposób. Można się obłożyć poduszkami. Jeśli dużo chodzicie po mieście, to można, by w przypadku kolizji nic wam się nie stało. Można chodzić w takiej wielkiej, dmuchanej kuli, bo kto komu zabroni? Biegać w dmuchanym pomponie po ulicach Szczecina? Czemu nie? A najlepiej odwiedzić już 9 i 10 maja piknik nad Odrą, bo tam interaktywne miasteczko bezpieczeństwa Volvo. To się poduczycie, jak udzielać pierwszej pomocy. To zobaczycie, jak prawidłowo używać gaśnicy. A zdacie albo i nie test wiedzy na prawo jazdy. Swoją drogą taki test to powinien przejść ponownie co drugi kierowca. Czyli plany na weekend już są. Piknik nad Odrą, a konkretnie interaktywne miasteczko bezpieczeństwa Volvo. Start punktualnie o godzinie 11.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
3: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Gram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Shape of You i Ed Sheeran nas rozgrzał swoim głosem jeszcze przed godziną 12 w Super FM z widokiem na Szczecin. Jak patrzę na zegarek, zostało 13 minut do godziny 12. Patrzę na kartkę z kalendarza. Poza faktem, że mamy dzisiaj 6 dzień maja, to także dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Czyli on dotyczy nie tylko nas, szczecinianek i szczecinian, Polaków, ale także Niemców, Włochów, Francuzów. Każdy dzisiaj może raczyć się ciasteczkiem do przedpołudniowej kawy, paseczkiem czekolady albo herbatnikiem do czarnej yerby i odłóżmy na bok dietę. Dajmy oddech dietetykom, zjedzmy obiad na bogato, a po południu można nawet wcisnąć jakiegoś loda. Co my dzisiaj mamy? O, środę. No to idealnie się składa, prawda?

0: Super FM.
1: Radio Super FM.
0: Super FM.

Gabriela i Gabriela. Ja mam na imię Tomasz, no i co? I to się jakoś łączy, zgrywa? Na pewno już się znamy. Ona to Gabriela, a ja Tomasz. I wy też się możecie tak przedstawić, jak po 3 godzinach oczekiwania podeszliście wreszcie do okienka w urzędzie, by zarejestrować auto. Dzień dobry, jestem Stefan. Chciałbym zarejestrować auto, a tu o, nie masz pełnomocnictwa i nie zarejestrujesz. I 3 godziny zmarnowane w urzędzie. Ale spokojnie, to też jest dzień. Ja wam dziękuję za dzisiejsze przedpołudnie. Słyszę się z wami już jutro po 9 w programie Super FM z widokiem na Szczecin. A już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi Miriam Lipińska. W nich między innymi o walce z ogromem

0: pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Pięknego dnia i do usłyszenia. Tomek Janicki. Bye, bye.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
2: I po reklamie.
6: Jest 12. Wiadomości Super FM.
7: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po śląsku.
2: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
8: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
9: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
8: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
10: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
7: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
11: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dlatego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
7: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta Księcia Dynymarku 15 maja. Będą też napisy po polsku.

0: Program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dawno temu podobno jeden ze szczecińskich książąt spotkał w lesie dziwne stworzenie. Pół orła i pół lwa. Ten stwór spodobał mu się tak bardzo, że został symbolem książęcego rodu. A ponieważ nazwano go gryfem, całą rodzinę od jego wizerunku nazywano gryfitami. Z biegiem czasu nie tylko książęta używali znaku gryfa. Miasta, które były położone na terenie ich kraju, czyli Księstwa Pomorskiego, też umieszczały gryfy w swoich herbach. I tak mamy głowę gryfa ze złotym dziobem w złotej koronie. I taki gryf na granatowym tle jest w herbie Szczecina, a na białym tle w herbie Polic. Całą postać gryfa znajdziemy z kolei w herbie województwa zachodniopomorskiego. Ale są też miasta, które również mają całego gryfa w herbie, na przykład Świnoujście, Stargard czy też Gryfice. W samym Szczecinie znajdziecie mnóstwo gryfów i to w różnej formie. Na Zamku Książąt Pomorskich są na tablicach, na czubku wieży, na bramie. Herby miast z gryfami, chociaż nie tylko z gryfami, znajdziecie na budynku Urzędu Wojewódzkiego na Wałach Chrobrego i na budynku Urzędu Miasta przy Jasnych Błoniach. W kilku lokalizacjach możecie też zobaczyć herb Szczecina, który otoczony jest przez dwa lwy i te lwy trzymają nad nim królewską koronę, tak zwany herb wielki nadany miastu w czasach szwedzkich. Taki herb znajdziecie zarówno na budynku Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego, na Czerwonym Ratuszu i na innych budynkach na terenie naszego miasta. Gryfy widnieją też na szczecińskich pompach, taksówkach, tramwajach, ale gryf jest też symbolem szczecińskiego klubu Pogoń Szczecin. Nie mamy monopolu na gryfa. Gryf znajduje się w herbach ponad 20 miast województwa zachodniopomorskiego, ale gryfy znajdziecie też po sąsiedzku, w miastach na terenie Niemiec i nawet w południowej Szwecji.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, teraz krótka podróż po kulturalnym Szczecinie. Zapraszamy na serwis kulturalny. W Teatrze Polskim wyjątkowy jubileusz, 30-lecie pracy artystycznej świętuje Damian Aleksander. Jeden z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny musicalowej. Z tej okazji zaplanowano 3 wieczory pod hasłem Między ciszą a aplauzem 8, 9 i 10 maja na scenie włoskiej. To będzie spotkanie z muzyką, emocjami i scenicznym doświadczeniem artysty, którego znacie także z teatru, telewizji i dubbingu. Z kolei w Książnicy Pomorskiej coś dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia. 8 maja o 18 w auli odbędą się warsztaty muzykoterapii dla seniorów. To połączenie muzyki, literatury i pracy z oddechem. Zajęcia poprowadzą śpiewaczka operowa Barbara Marcinkowska-Boruszak oraz Katarzyna Piotrowska. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. A przez cały tydzień bibliotek w Książnicy trwa także kiermasz Second Book. Literatura piękna, książki dla dzieci, publikacje obcojęzyczne i popularno-naukowe. Wszystko w symbolicznej cenie 1 złotówka. To dobra okazja, żeby uzupełnić domową bibliotekę. Warto zajrzeć i skorzystać z tych propozycji.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM.
14: Super FM. Super FM.
15: Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
16: W samym

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Na początek wydania tego niezłego aparatu zachęcam Was, żebyście odwiedzili teraz facebookowy profil Radia Super FM. Tam opublikowałem kilka zdjęć, które miałem okazję zrobić przy okazji majówki, bo prywatnie z rodziną pojechałem zrobić zdjęcia pięknej przyrody w ogrodzie dendrologicznym w Przylewicach, w tym samym miejscu, w którym będziemy już niedługo. W sobotę 9, przypomnę, spotykamy się o godzinie 10. Dostaniecie bezpłatne bilety, będzie można tam wejść i robić zdjęcia. Są pewne szczegółowe informacje, to wszystko znajdziecie na wydarzeniu na facebookowym profilu naszego radia, wspomnianym zresztą, na którym mam nadzieję teraz jesteście. Natomiast kilka kwestii związanych z techniką fotograficzną. Kiedy zobaczycie te moje zdjęcia, już tam abstrahując od tego, czy ładne, czy nieładne, to ocencie sami. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na kilka kwestii związanych z techniką. To były fotografie robione teleobiektywem. Teleobiektyw, który z siłą rzeczy ma dosyć płytką głębię ostrości. Zwróćcie uwagę, że tam, no można powiedzieć, są pewne elementy ostre na zdjęciu, natomiast sporo jest też nieostrości. To rzeczywiście celowo wykorzystałem właśnie dokładnie ten efekt, bo to jest jedna z kwestii, którą generalnie, gdy fotografuje się przyrodę, to musimy sobie poradzić, czyli uładzenie w pewnym sensie tego chaosu, no bo kiedy zobaczycie no, tych liści, gałęzi, które potrafią odłamać nam kawałek kadru, no to też warto zwrócić uwagę, za chwilkę do tego wrócę, no więc tego jest tam naprawdę bardzo dużo i jakoś trzeba w kadrze ten chaos przedstawić, jakoś porozmieszczać w mocnych punktach obrazu, poprowadzić jakieś linie prowadzące, zwrócić generalnie uwagę, żeby no nie było to zdjęcie jakichś krzaczorów, mówiąc kolokwialnie, tylko no faktycznie przemyślany, skomponowany kadr i płytka głębia ostrości w tym przypadku no może rzeczywiście pomóc, aczkolwiek tutaj też warto zwrócić uwagę, w którym miejscu kadru wyostrzamy, gdzie dokładnie prowadzimy wzrok naszych widzów, no bo oczywiście siłą rzeczy to oko będzie do tych ostrych partii obrazu dążyło. Warto też zwrócić uwagę na rozkład plam na zdjęciu, tych ciemniejszych i tych jaśniejszych. No jak wiecie doskonale, w majówkę była pogoda po prostu rewelacyjna, na taką trafiłem. Nie wiemy jeszcze, jaka pogoda będzie w sobotę 9 maja. Ja wiem, że są prognozy długoterminowe, ale na marginesie, bo to audycja fotografii, a nie o meteorologii. Ja w te długoterminowe prognozy to tak średnio wierzę. No więc zobaczymy, co się będzie działo. Ja akurat trafiłem na piękne słońce. Wykorzystałem też na przykład fotografowanie takie mocno kontrastowe, czyli też pod słońce. Takie na przykład można było robić zdjęcia zielonych, ładnie rozwijających się liści. Zresztą między innymi dlatego tak fajna jest ta przyroda wiosenna, bo ona jest jeszcze no, w tym fazie dopiero rozkwitu. Już nie mówię tylko i wyłącznie o kwiatach, ale też no, więcej światła jest na przykład pod koronami drzew. Te liście są nieco bardziej przejrzyste niż później, kiedy już się w pełni rozwiną. Także tutaj kilka kwestii właśnie związanych z użyciem teleobiektywu. Tak na marginesie nie wiedziałem, że pawie są w stanie włazić tak wysoko na drzewa. No, w teleobiektywem trudno było pokazać tę skalę, jak wysoko był ten paw. Zastanawiam się, czy szerokim kątem by się też to dało zrobić, tak żeby rzeczywiście oddać to wszystko, no ale generalnie kilka kadrów z Przelewic możecie na naszym facebookowym profilu zobaczyć, zastanowić się, jak wy byście zrobili takie zdjęcia, no i jeżeli macie ochotę, to przyjeżdżajcie, plener jest otwarty dla wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i od umiejętności.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: Przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek, zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastik.

0: Metalowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 13. Wiadomości Super FM.
7: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6,46 zł, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7,26 zł za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
8: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
7: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
9: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
10: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
11: Myślę, że 80+.
10: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo?
12: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
7: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
6: Super FM, 100% szczecińskie. 100%

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dzisiaj w programie Spór w kinie na antenie Radia Super FM opowiem o wydarzeniu mniejszej rangi, ale też bardzo ciekawym. W Hollywood rozpoczynają się prace nad filmem, w którym spotkają się Django, znany z filmu Quentina Tarantino, oraz legendarny Zorro. Napisanie scenariusza zostało powierzone Brianowi Helgenowi, który w swoim dorobku ma takie scenariusze jak Rzeka Tajemnic czy Tajemnice Los Angeles, a Quentin Tarantino czuwa podobno nad tym projektem. Scenariusz filmu będzie bazował na siedmioczęściowej serii komiksowej Django Zorro, stworzonej wspólnie przez Quentina Tarantino i Matta Wagnera. Komiks ukazał się w 2014 roku i był uważany za opowieść, która mogła posłużyć Quentinowi Tarantino do nakręcenia sequela Django, kontynuacji przygód byłego niewolnika, a obecnie łowcy nagród granego przez Jamie'ego Foxa. Projekt ten nie doszedł jednak do skutku, ale nie został przez Hollywood zapomniany. Quentin Tarantino wyreżyserował tamten pamiętny i znakomity film, ale nie stanie za sterami nadchodzącej produkcji. Według niepotwierdzonych informacji projekt Django Zorro ma jednak jego zgodę na realizację. Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, powstaje scenariusz do nowej historii będącej kontynuacją serii komiksowej. W tym komiksie Django kontynuował tropienie nikczemnych złoczyńców jako łowca nagród i nawiązał więź z Don Diego de la Vega, czyli Zorro. Lata temu komiks Tarantino wzbudził wielkie nadzieje na film. Były dyskusje, ale pandemia pokrzyżowała plany. Dziś wiadomo, że wszystkie prawa do filmowej wersji komiksu zostały już zabezpieczone. Powstaje nowy scenariusz, ale do premiery filmu jest jeszcze bardzo daleko.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
1: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: To jest Super FM.
4: Super FM na 97,5.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Monument. Zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: W tym tygodniu mam przyjemność gościć specjalistki ze Szczecińskiego Centrum Medycznego Sonomed. Jest ze mną doktor habilitowana nauk medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska, specjalista chorób wewnętrznych oraz gastroenterolog, a także doktor nauk medycznych Anna Gudan, dietetyk. Witam ponownie, panie.
3: Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa.
2: Czym jest SIBO i jakie są najczęstsze objawy?
3: Jest to niewątpliwie ogromny problem, możemy powiedzieć epidemiologiczny niemal, bo głównie objawia się wzdęciami, a wzdęcia dotyczą niemal wszystkich nas. Po różnych rodzajach pokarmów, w zależności od naszej diety, objaw wzdęcia dominuje i bardzo często występuje u wielu, wielu nas. Nie tylko bardzo chorych pacjentów, którzy wymagają diagnostyki, ale jest takim objawem powszechnym, ale również zaburzenia rytmu wypróżnień, bóle brzucha. Także tych objawów może być bardzo wiele i nie są one takie typowe i bardzo charakterystyczne tylko dla zespołu SIBO, bo musimy wiedzieć, że w jelicie mamy miliardy bakterii i właściwie te przetasowania ich zdarzają się bardzo często i podlegają wpływom bardzo wielu czynników. Infekcji wirusowych, rotawirusami, antybiotykoterapii stosowanej z różnych powodów, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, kiedy zniszczenie flory bakteryjnej po antybiotykach może przez wiele lat nie być wyrównane i na wiele lat może dać pewne objawy, a nawet prowadzić prawdopodobnie do wielu ciężkich schorzeń jelitowych, zapalnych. Tak więc niewątpliwie bardzo ważne są te czynniki środowiskowe, czynniki zewnętrzne, nasza dieta, zanieczyszczenie i wszelkie modyfikacje naszych pokarmów i wymaga to pewnej diagnostyki, ponieważ nie zawsze te objawy równa się zespół SIBO.
2: I chyba dlatego ta trudność na tym polega, prawda? Zdiagnozowania
3: tak, tego. Zdecydowanie cała nasza medycyna jest to sztuka tego, aby umieć rozpoznać, na ile te objawy można zbagatelizować i są praktycznie tylko jakimś objawem, który możemy próbować modyfikować dietą czy suplementami diety, a na ile jest to schorzenie, które wymaga jednak diagnostyki, wykluczenia innych chorób, ponieważ te same objawy mogą dawać bardzo poważne schorzenia, między innymi na przykład sprawy nowotworowe jelita. Dlatego tutaj tak ważna jest konsultacja, kwalifikacja do badań, jakie badania należy wykonać, abyśmy właściwie nie leczyli objawu, tylko leczyli chorobę, tak abyśmy mogli ją rozpoznać. Nie mamy takich możliwości, żeby to zrobić jednoznacznie i takich, które w 100% nam powiedzą, że tak, to jest SIBO, a to jest zespół jelita drażliwego, ale bardzo często te dwa zespoły nakładają się na siebie. Zespół jelita drażliwego, czyli sytuacja, kiedy nie mamy dysbakteriozy, tylko mamy zaburzenia motoryki, czynnościowe nazywamy to, a więc takie, kiedy pacjent głównie z powodu stresu, odczuwania wrażliwości swojej ma pewne objawy jelitowe, motoryczne, które wcale nie muszą wiązać się z dysbakteriozą. Tak. Więc tutaj zdecydowanie wiele możliwości, wiele schorzeń, wiele objawów i różnych możliwości diagnostyki tych chorób.
2: A jak wygląda leczenie? Jeżeli już wiemy, że mamy do czynienia z SIBO, jak wygląda leczenie i czy często dochodzi do nawrotów?
3: No zanim leczenie, to właśnie musi być ta diagnostyka, czyli to jest taka możliwość. Jakie mamy możliwości tej diagnostyki? Na pewno dokładny wywiad z pacjentem, to jest pierwsze i najważniejsze. Przedmiotowe badanie przez lekarza, badanie USG jamy brzusznej, kiedy wykluczamy inne choroby, a muszę powiedzieć, że w naszym ośrodku w Sonomedzie mamy też takie możliwości diagnostyki ultrasonograficznej, że bardzo często w USG wysuwamy podejrzenie właśnie SIBO z uwagi na charakterystyczne powiększone węzły chłonne, pogrubie cechy nacieku, kreski jelita cienkiego, które sugerują pośrednio, że prawdopodobnie dochodzi tam do dysbakteriozy w jelicie, a więc takimi nieinwazyjnymi metodami możemy już wysunąć takie podejrzenie. Kolejnym etapem są testy wodorowo-metanowe, które też przybliżają nam rozpoznanie tej choroby. Za chwilę o tym może też szerzej powiemy. I wreszcie wykluczenie innych schorzeń. Przez badania laboratoryjne, endoskopowe wykluczamy stany zapalne w jelitach, chorobę Crohna, choroby wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, inne schorzenia jamy brzusznej, mikroskopowe zapalenie, także bardzo często musimy rozszerzyć tą diagnostykę, żeby móc powiedzieć, że tak, tutaj mamy do czynienia, bo tylko z chorobą dysbakteriozą, a nie jeszcze z innymi organicznymi chorobami, bo pamiętajmy, że mogą się nakładać różne schorzenia i te objawy mogą być wynikiem nie tylko jednej schorzenia, jakim może być dysbakterioza, ale również może być kamica pęcherzyka żółciowego, mogą być choroby trzustki, które dają luźne stolce, biegunki, więc ta diagnostyka musi być poszerzona, specjalistyczna, nie może być tak, że pacjent ma wzdęcie, więc wiadomo, że to jest SIBO i będziemy go leczyć na SIBO, jeszcze będzie to leczenie może nieskuteczne, bo musimy powiedzieć, że terapia SIBO wcale nie jest prosta. To nie jest jeden lek, który podajemy i ustępują objawy. Możemy powiedzieć, że dzisiaj pacjent z chorobą wrzodową jest o tyle w bardziej komfortowej sytuacji, że wiemy, że przyczyną najczęściej Helicobacter pylori jest przyczyną tego schorzenia. Wiemy, że dwutygodniowa kuracja w prawie 90% pacjentów daje skuteczne leczenie i zakończenie terapii choroby wrzodowej. Zupełnie inaczej rzecz ma się w dysbakteriozach jelitowych, kiedy to jest problem ogromnie złożony i tutaj różne szczepy bakterii. Nie potrafimy dzisiaj wyizolować dokładnie, zróżnicować u którego pacjenta, które szczepy, w jakiej ilości. I w związku z tym to nie jest taki prosty antybiogram, kiedy pobierzemy próbkę stolca i będziemy wiedzieli, jakie bakterie u danego chorego zastosować i jaki sposób leczenia. Więc to jest problem dużo bardziej złożony i na dzisiaj możemy powiedzieć, że jeżeli rozpoznajemy, że to jest dysbakterioza i wymaga leczenia, ponieważ objawy są na tyle silne, że tutaj sama dieta i suplementy nie wystarczają, używamy farmakoterapii. Także zastosowanie właściwej farmakoterapii bardzo często pozwala zmniejszyć dolegliwości. Bardzo często jednak tylko to jest częściowe zmniejszenie, nie całkowite ustąpienie. U wielu pacjentów dochodzi do nawrotu tych dolegliwości. W związku z tym skomplikowana jest etiologia tych dysbakterioz, ale również to leczenie nie jest proste, jednoznaczne. Bardzo często takie dysfakcje, nie mamy pełnej satysfakcji w tej terapii i bardzo często musi to być zespół lekarzy, specjalistów, dietetyków, aby takiego chorego poprowadzić i doprowadzić do ustąpienia objawów. Także bardzo często mamy sukces terapeutyczny, że dwutygodniowa terapia przeciwbakteryjna zdecydowanie poprawia i to jest nasza ogromna satysfakcja, kiedy w ten sposób możemy farmakoterapią pacjentom pomóc, ale zdarza się, że to jest dłuższy proces, który wymaga współpracy dietetycznej i obawiamy się, że nawet jeżeli mamy sukces terapeutyczny, to jeżeli nie będzie zmiany diety i tutaj przewlekłego takiego postępowania terapeutycznego, to niestety te dolegliwości mogą nawrócić.
2: Tak.
3: Poprosiłabym właśnie panią Annę Gudan, żeby nam powiedziała, jak ważna jest dieta właśnie w tych dysbakteriozach.
4: Tak. Pierwsze, co my jako dietetycy musimy zrobić w naszych gabinetach, to bardzo dokładnie sprawdzić, co nasz pacjent w ogóle spożywa i już naprawdę bardzo podstawowe błędy jesteśmy w stanie wyłapać i pacjentowi pomóc w jego dolegliwościach. Zaś jeśli mówimy o takiej typowej diecie dedykowanej pacjentom z SIBO, to niestety, ale my dietetycy nie mamy jednego klinicznego narzędzia, ponieważ tak jak też pani doktor wspomniała, pacjenci z SIBO to bardzo jest duża grupa wśród pacjentów z zespołem jelita drżliwego, u których to SIBO rzeczywiście diagnozujemy i wiemy, że taką terapią dedykowaną dla pacjentów z zespołem jelita drżliwego jest dieta niskofermentująca, jest to dieta low FODMAPs i tutaj rzeczywiście możemy zaproponować niektórym pacjentom takie rozwiązanie. Warto jednak zaznaczyć, że dieta ta jest niezwykle trudna, więc zdecydowanie trzeba tutaj robi się przede wszystkim pod kontrolą dietetyka i przede wszystkim nie zostawiać w fazie eliminacyjnej diety, dlatego że ta faza eliminacyjna bardzo często pacjenci ją bardzo długo przedłużają, nie wracają na wizyty kontrolne, co jest niesamowicie istotne, żeby pacjent wrócił na tą wizytę do dietetyka, żebyśmy mogli w perspektywie 4-6 tygodnia tą dietę zacząć rozszerzać i można sobie to wyobrazić w pewnym sensie jak taką złamaną kończynę. Na początku nie możemy ruszyć ruszać tą złamaną nogą, ale w pewnym momencie musimy zacząć na nią powolutku stawać i bardzo podobnie jest z naszym przewodem pokarmowym. Pewne pokarmy należy wprowadzać i rozszerzać, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to możemy naprawdę uszczuplić chociażby tą funkcję enzymów rąbka szczoteczkowego,

0: już jutro i wrócimy do tematu chorób przewodu pokarmowego. Do usłyszenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Medyczne Sonomed. Zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: 14,99 cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji w Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
4: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
3: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
5: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli m.in. i pył?
3: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
6: Polewani prysznicem wrzącą wodą, uderzani prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
3: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
2: Super!
1: To jest Super FM.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Sama nazwa miasta jest bardzo konkretna. Joensuu po fińsku oznacza ujście rzeki. No i rzeczywiście, miasto powstało w miejscu, gdzie rzeka Pielisjoki łączy jezioro Pyhäselkä z większym systemem wodnym regionu. W Finlandii takie położenie zawsze miało znaczenie. No, transport drewna, handel, rybołówstwo, komunikacja, to wszystko przez wieki opierały się właśnie na wodzie. Joensuu nie próbuje konkurować z Helsinkami ani z pocztówkowymi kurortami gdzieś dalekiej Laponii, bo jego siła tkwi gdzie indziej. To brama do Karelii, krainy lasów, jezior i spokojnej północnej codzienności. Miasto zostało założone już w połowie XIX wieku z inicjatywy rosyjskiego cara Mikołaja I. No bo Finlandia znajdowała się wówczas w granicach Imperium Rosyjskiego jako Wielkie Księstwo Finlandii. To ciekawostka sama w sobie. No, wiele fińskich miast rozwijało się właśnie w tym okresie, korzystając z autonomii gospodarczej. Joensuu bardzo szybko stało się miastem drewna. W XIX i na początku XX wieku spławiano tędy ogromne ilości pni z północnych lasów. Port rzeczny był jednym z najważniejszych w kraju. No, mówi się nawet, że Joensuu był kiedyś jednym z największych miast handlu drewnem w Finlandii. No i ten związek z lasem pozostał do dziś. Współczesne Joensuu jest ważnym ośrodkiem badań leśnych, nowoczesnego wykorzystania drewna, ekologicznych technologii. Działa tu również Uniwersytet Wschodniej Finlandii, który znany jest m.in. z badań nad środowiskiem i leśnictwem. No w pewnym sensie miasto przeszło drogę od handlu drewnem do nauki o lesie. Ale Joensuu to także oczywiście kultura Karelii. Północna Karelia ma własny charakter, taki spokojniejszy, bardziej melancholijny, mocno związany z przyrodą, pieśniami i tradycją pogranicza. To właśnie z terenów Karelii wywodzą się liczne motywy narodowego eposu Finlandii, czyli Kalevali. Choć samo Joensuu nie jest bezpośrednio miastem Kalevali, czuje się tutaj tego ducha, szacunek do natury, dawnych pieśni, lokalnych tożsamości. W okolicy funkcjonuje wiele również opowieści o leśnych istotach. W dawnych wierzeniach tych karelsko-fińskich las nie był pustą przestrzenią, miał swojego opiekuna. Tapio, pana lasów. Myśliwi prosili go o przychylność, zbieracze jagód i grzybów odnosili się do przyrody z respektem. No dzisiaj brzmi trochę to jak legenda, ale w Finlandii relacja człowieka z lasem nadal ma niemal taki duchowy, spirytualny wymiar. A na koniec krótka wyprawa poza miasto. Kilkadziesiąt kilometrów od Joensuu znajduje się jedno z najpiękniejszych miejsc w kraju. Park Narodowy Koli. To właśnie krajobrazy tego parku, krajobrazy Koli, wzgórza, jeziora, bezkresne lasy stały się ikoną fińskiej tożsamości narodowej. Wielu artystów uważało, że prawdziwa Finlandia wygląda właśnie tak. No i chyba mają rację. Do usłyszenia.
0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
0: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, serwis kulturalny. W Szczecinie kolejna odsłona cyklu Villa Jazz Club w Willi Lenza. Będzie koncert łączący różne pokolenia artystów jazzowych. Na scenie wystąpią wokalistka Sandra Mika, saksofonista Emil Centkiewicz oraz Adam Tadel Trio. Usłyszycie muzyczny dialog doświadczenia z młodością. Projekt, który ma inspirować i otwierać nowe perspektywy twórcze. Cykl Villa Jazz Club odbywa się raz w miesiącu i przyciąga słuchaczy kameralną atmosferą i bliskim kontaktem z artystami. Organizatorami wydarzenia są Villa Lenza i Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa. Ten koncert 29 maja. Wśród propozycji kulturalnych warto zwrócić uwagę na spotkanie autorskie z Iwoną Poczopko, które rozpocznie się o 18 w Książnicy Pomorskiej. Rozmowa będzie dotyczyć najnowszej powieści Na imię mi zemsta. To opowieść osadzona w XII wieku, w której splatają się losy bohaterów mierzących się z miłością, stratą i pragnieniem odwetu. To dobra okazja, by zajrzeć za kulisy pracy pisarki i porozmawiać o inspiracjach historycznych. I jeszcze jedna propozycja. Już na koniec miesiąca, 31 maja, Jasne Błonia zamienią się w Centrum Społecznej Energii. Przed nami szczecińskie spotkania organizacji pozarządowych pod platanami. Warsztaty, pokazy i mnóstwo inspirujących inicjatyw. Warto zajrzeć.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Słuchasz Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie rozwiązuj emocji. Pozwól im opaść. Wyobraź sobie szklankę wody z piaskiem. Ktoś ją potrząsnął, no i woda robi się mętna. Nic nie widać. Możesz teraz spróbować ją filtrować, mieszać, coś z nią zrobić. Tylko, że im więcej robisz, tym dłużej jest mętna. A gdyby tak odstawić ją na chwilę, po kilku minutach piasek zaczyna opadać, woda sama się klaruje i dokładnie tak działa twój układ nerwowy. Kiedy pojawia się emocja, złość, lęk, napięcie, w środku robi się mętnie, a my w tym stanie próbujemy działać. Rozmawiać, wyjaśniać, podejmować decyzje, jakby to był jakiś dobry pomysł. A to jest moment, w którym najmniej widać. Dlatego zamiast pytać, co mam teraz zrobić, zapytaj, czy to jest moment na działanie, czy na pauzę? Czy ja teraz widzę jasno, czy raczej wszystko mam zmącone? Bo emocji nie trzeba rozwiązywać, one mają swoją fizjologię. Potrzebują chwili, żeby opaść. I czasem to będzie kilka minut, czasem godzina, a czasami potrzebna jest cała noc. I kiedy opadną, to co przed chwilą wydawało się ogromne, zaczyna mieć proporcje. I dopiero wtedy widać, co naprawdę jest do zrobienia. Spróbuj jeszcze raz. Zanim coś powiesz albo zdecydujesz, sprawdź, czy to już moment, w którym naprawdę widać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla

0: Przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek, zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
0: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś. Grę poleca Radio Super FM.
2: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
3: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: I po reklamie.

0: Jest 15. Wiadomości Super FM.
1: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
3: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we dwóch, trzech. Nawet ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
4: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
3: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
4: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
3: To były zasłabnięcia, z wycieńczenia, z tej ciężkiej pracy, z dymu.
5: Pierwszy raz widzicie taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
1: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
6: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
7: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
7: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Chciałoby się powiedzieć, wyjście szybciej z pracy, to zdążycie jeszcze przed korkami, ale są tacy, którzy pracę kończą o 15, a więc teraz właśnie prawdopodobnie słuchają nas, jadąc bardzo powoli z centrum miasta w stronę Prawobrzeża. Tutaj do basenu górniczego jedziemy dość powoli. To nie jest regularny zator, aczkolwiek niestety szybka jazda to też nie jest, ale to może i lepiej, bo bezpiecznie. Widzę, że ta trasa Prawobrzeże Centrum w tym momencie przeżywa swoje newralgiczne momenty, bo trudno jest wyjechać z Łasztowni i dojechać na Most Długi, ale niełatwo jest również zjechać z trasy zamkowej w stronę Prawobrzeża. Tam trwają roboty drogowe, tam wciąż mamy zwężone ulice i to oznacza, że tym jednym pasem na Prawobrzeże, co tu dużo mówić, za szybko to nie jedziemy i obecnie to już jest mowa nie tylko o tym, że tam jedziemy powoli, ale tam po prostu trasa zamkowa momentami stoi i niestety nic nie wskazuje na to, żeby ta jazda miała tam przyspieszyć, przynajmniej w najbliższym czasie. Centrum miasta jeszcze póki co zakorkowane na wyrywki, czyli przez Aleję Niepodległości jedziemy dość płynnie, no chyba, że chcemy się dostać na Plac Zwycięstwa. Tutaj widzę niestety duże problemy, zarówno przy tym zjeździe w stronę Placu Zwycięstwa, jak i na samym Placu Zwycięstwa. Jeżeli odbijemy już w Wojska Polskiego albo w Krzywoustego, to okej, jakoś to będzie. Ale przejechać przez sam plac, jedna, dwie serie świateł, to może być mało. Również Nabrzeże Wieleckie się blokuje i od strony Wałów Chrobrego, i od strony Dworca. Ogólnie od strony Dworca też dość wolno jedziemy ulicą Kolumba w dwie strony, aczkolwiek mam wrażenie, że w stronę Pomorzan jedzie się trochę trudniej. Podobnie jest na Tamie Pomorzańskiej i niestety oczywiście wszelkie ulice typu Szczawiowa czy dojazdówki do Pomorzan, gdzie próbujemy uniknąć trwające prace drogowe na Alei Powstańców Wielkopolskich. Może nie są obecnie regularnie zakorkowane, ale też trochę czasu mogą Wam z harmonogramu dnia skubnąć. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na Wasze sygnały, a za 20 minut kolejna pomoc drogowa.
0: Program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Słuchasz radia Super FM
4: na 97,5.

0: dzień. Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Teatr Polski w Szczecinie zaprasza na intensywny tydzień na scenie. W repertuarze m.in. Kogut w Rosole. Komedia o grupie mężczyzn, którzy po utracie pracy wpadają na nietypowy pomysł na życie. Spektakl łączy humor z refleksją o współczesnych problemach. W weekend premiera wydarzenia muzycznego Między ciszą a aplauzem. To jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Damiana Aleksandra. Koncert pełen musicalowych hitów, piosenki filmowej i klasyki estrady. Na scenie kameralnej z kolei Związek na odległość niewielką. Lekka, satyryczna opowieść o relacjach z czarnym humorem i piosenką. Spektakle w sobotę i niedzielę o 16. A już 14 maja w Willi Lenza wernisaż wystawy poświęconej malarstwu Hansa Hartiga. To rzadka okazja, by zobaczyć dzieła z prywatnych kolekcji szczecińskich. Tego samego dnia startuje także nowy akademicki festiwal sztuki i nauki – Przepływ. Przez dwa dni miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, warsztatów i pokazów od uczelni po instytucje kultury. Inauguracja 14 maja o 14 na placu Zamenhofa. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Coś dla fanów dobrego humoru i inteligentnej satyry? W Domu Kultury 13 MUS w Szczecinie wraca na scenę program kabaretowy Kobiety. Wiedźmy sobie szczerze, BIS to propozycja nowej formacji kabaret Faux Pas, tworzonej m.in. przez aktorów związanych z Teatrem Janusza i Salonem Artystycznym Seniorów. Premierowe pokazy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem, dlatego artyści wracają z programem na BIS. Widzowie mogą się spodziewać piosenek, monologów i skeczy z dobrą puentą. Wszystko w lekkiej, czasem przewrotnej opowieści o relacjach damsko-męskich. Będzie humor, będzie odrobina refleksji i dużo scenicznej energii. Jeśli szukacie pomysłu na dzisiejszy wieczór z uśmiechem, to zdecydowanie jest to jedna z propozycji. A na zakończenie jeszcze kameralna odsłona duetu Cinema Voices Acoustic, koncertu opartego na akustycznych aranżacjach światowych przebojów, w których główną rolę odgrywają fortepian, gitara akustyczna i harmonijne wokale. Możecie tego wszystkiego wysłuchać w Café 22. W repertuarze znalazły się ponadczasowe utwory m.in. Stinga czy Michaela Jacksona. Wstęp na wieczorne koncerty w ramach cyklu Muzyczne Środy w Café 22 jest bezpłatny.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Trochę tam gęstnieje ruch na ulicach miasta, nic dziwnego, szczyt komunikacyjny w pełni, na przykład przejazd przez Aleję Wojska Polskiego, powiedziałbym trochę kraciasty, to znaczy, że od sygnalizacji świetlnej do sygnalizacji świetlnej, aczkolwiek korek na przykład na Wawrzyniaka przy wjazdówce na Wojska Polskiego, dojazd do Szarych Szeregów też może nam trochę zająć, Łękno przejedziemy jeszcze w miarę bezproblemowo, ale już jazda w stronę na przykład ulicy Miodowej, Kupczyka, czy dalej w stronę Głębokiego może być trochę utrudniona. Zresztą w drugą stronę, czyli przez Zegadłowicza do Ronda na Głębokim też jedziemy dość powoli, ale jak znam życie, to ten korek jeszcze się może trochę powiększyć. Wolniutko także na Szafera w stronę Modrej i Koralowej, aczkolwiek bez rzeczy jeszcze dopiero swój renesans korków pewnie ma dzisiaj przed sobą, bo ludzie przemieszczają się z centrum właśnie w tamtą stronę. Na Niebuszewie jest już też gęsto. Od strony Stanisława Staszica do Ronda Diedroycia jedziemy powoli, aczkolwiek tutaj jeszcze od Emilii Plater ten dojazd jest w miarę swobodny. Trochę gorzej na Strzanieckiej, bo tutaj widzę, że w stronę wiaduktu na Wilczej to jedziemy bardzo, ale to bardzo powoli. Potem jak ten wiadukt miniemy, to pod górę jeszcze jakoś, ale do samego skrzyżowania Wilczej i Komuny Paryskiej trudno jest mówić o dobrym tempie. Potem Obotrycka całkiem w porządku, ale od Chorzej do Bogumińskiej już teraz jest duży ruch, a pewnie w kolejnych minutach będzie jeszcze poważniej. Kolejna pomoc drogowa po godzinie 16:00. Zajrzymy wtedy m.in. na Prawobrzeże.
0: Program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
0: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
0: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Rolniku. Firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce...

0: Te super okazje w Castoramie trwają! Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 16. Wiadomości Super FM.
3: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroku w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
5: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
3: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
6: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
3: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. A skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
7: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
8: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
7: Jak napisać liście?
9: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
7: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
3: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie ZOO szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
1: Super FM. Pogoda.
10: Zerkamy w niebo i sprawdzamy na prognozę pogody. Dwie wiadomości, dobra i zła. Zła, że do końca dnia będzie buro, zimno i szaro, jakby jesiennie. 8 stopni, odczuwalnie jeszcze mniej. Dobra wiadomość jest taka, że to jest ostatni dzień, kiedy niż przynosi nam taką negatywną pogodę. Od jutra rozpogodzenia, więcej słońca. Piątek też z przelotnym deszczem, ale za to weekend będzie mieć słońce, słońce i tylko słońce na horyzoncie.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
10: Ja w sumie nie narzekam, że weekendy są pogodne, a w tygodniu jakoś z tym deszczem można się przemęczyć. Michał Kaczmarek, dzień dobry, środa, środek tygodnia, 6 dzień maja i przegląd najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM. O dwóch chuliganach, którzy napadali na mieszkańców Szczecina, o robocie Da Vinci, który świetnie się sprawuje w szczecińskich szpitalach, a także o kongresie morskim. Te tematy, ale także trochę sportu i innych ważnych spraw ze Szczecina, to przez najbliższe 2 godziny na antenie Radia Super FM. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zaczynamy magazyn, ale to był dzień.

0: 13 minut po godzinie 16 i Sarsa w Radiu Super FM. Będziemy teraz mówić o Alei Mistrzów Sportu, która w tym tygodniu została otwarta przed Enea Areną przy ulicy Szafera. Projekt zapowiadany był od dawna i skorelowany jest także z zazielenieniem przestrzeni przed Enea Areną, która dotychczas była bardzo betonowa, a teraz została odkuta i wzbogacona między innymi o drzewa. Szczegóły Andrzej Kutys.
1: To jest jakaś klamra taka, która spina to wszystko.
2: Marek Kolbowicz, złoty medalista z Pekinu w czwórce podwójnej. Także radny Szczecina.
1: Bo mamy rondo szczecińskich olimpijczyków, mamy niestety pomnik, znaczy niestety, ale to jest taki pomnik dla tych olimpijczyków, którzy odeszli, czyli na cmentarzu centralnym. Piękny pomnik zresztą. Zachęcam do tego, żeby tam raz na jakiś czas światełko postawić. No i teraz mamy raz taki pylon z naszymi szczecińskimi olimpijczkami, paraolimpijczkami, a także płyty, które upamiętniają medalistów naszych szczecińskich olimpijskich. Także no fajne to wydarzenie. To jak widać, pogoda nie rozpieszcza, ale jednak było to ważne, bo ilość osób, która przyszła, sprawia, że no chyba to jest istotne i że ci olimpijczycy naprawdę gdzieś tam w sercach tych i kibiców, i sympatyków sportu gdzieś funkcjonują.
3: Tu już nie tylko chodzi o to, że odbetonowaliśmy kawałek Szczecina.
2: Zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.
3: Daliśmy mu życie w postaci zieleni, ale też przywracamy pewną ciągłość historii miasta. To znaczy po okresie PRL-u bardzo mocno odcięliśmy się od tamtego etapu rozwoju naszego miasta, ale nie można o tym zapominać. Te nazwiska, które tutaj są, to są przecież sportowcy, którzy w tamtych czasach odnosili sukcesy. Musimy dbać o ciągłość historii naszego miasta.
2: W uroczystości wziął także udział Janusz Brzozowski, piłkarz ręczny Pogoni Szczecin, dwukrotny olimpijczyk, brązowy medalista z Montrealu.
4: Teraz mija 50 lat, jak zdobyliśmy ten medal. Jest to pierwszy, jedyny medal w piłce ręcznej zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich, co mnie się udało. A dzisiaj no, to jest dla mnie przepiękna uroczystość. Taka zamknięta klamra, jeżeli chodzi o karierę sportową, bo wszystko już osiągnąłem. Medal Mistrzostw Świata, Olimpiady, Pucharu Świata. Byłem kapitanem reprezentacji. Także wszystko, co można było osiągnąć w sporcie, to osiągnąłem. A teraz mam przyjemność odsłaniać swoją tablicę dla potomnych, dla wnuków, dla w ogóle dla kibiców Szczecina. Także jest to naprawdę wielka, wielka satysfakcja. Byłem tutaj 2 tygodnie temu, widziałem, jak ta młodzież chodziła, patrzała, robiła sobie zdjęcia. Dla mnie osobiście jest to wielka, wielka przyjemność i wielkie, wielkie wyróżnienie.
0: Materiał Andrzeja Kutysa, sport w Radiu Super FM w magazynie Ale to był dzień jeszcze dzisiaj powróci. Będziemy rozmawiali o wilkach morskich, o biegu nocnym, a także o pewnym niezwykłym wysokogórskim spotkaniu. To w popołudniowej rozmowie po godzinie 18.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Sprawdzamy, co tam słychać na ulicach naszego miasta. Obiecałem, że podczas pomocy drogowej Prawobrzeże też musi się pojawić na liście sprawdzonych ulic i powiem wam, że w stronę Prawobrzeża już się jedzie trochę lepiej. I tak jak godzinę temu mówiłem, że trasa zamkowa to zły pomysł, tak teraz już nie odradzam tak zdecydowanie, bowiem powoli nam się rozładowuje. Może nie tak, że jedziemy nią płynnie i bezproblemowo, aczkolwiek już to nie jest zator, tylko powiedzmy spowolnienie. Na skrzyżowaniu z Gryfińską też trochę samochodów, aczkolwiek ten korek nie jest jakiś przesadnie dominujący, podobnie jest na Walecznych i na przykład na Batalionów Chłopskich. Sporo samochodów, ale bez poważnych utrudnień. Zupełnie inaczej niż na Pomorskiej. Tutaj od wiaduktu kolejowego do samego ronda na Pomorskiej właśnie, czyli do samego ronda Łupaszki jedziemy bardzo, ale to bardzo powoli. Zresztą ogólnie wjazd na to rondo także od strony ulicy Struga nie jest łatwym zadaniem. Potem zjeżdżamy w stronę Zwierzynieckiej i słowo zjeżdżamy też jest trochę brawurowym sformułowaniem, bo do samego skrzyżowania z Kurzą i z Niedźwiedzią wszystko stoi. To znaczy jedziemy, bo tam jest sygnalizacja świetlna, jak jest zielone, ale niestety nie wszyscy przejeżdżać zdążą za pierwszym razem. W drugą stronę też nie jest łatwo. Zjazd za szóstki może wam na węźle Kijewo zabrać kilka minut. Potem jak już pokonacie Kurzą i Niedźwiedzią, to jakoś to idzie i w sumie to przez ulicę Struga przejdziecie raczej bez większych problemów, zatrzymując się dopiero tak naprawdę najpierw na skrzyżowaniu z Gryfińską na chwilkę, a potem dopiero przy Moście Długim, gdzie no co tu dużo mówić, ta prędkość zawsze mogłaby być trochę większa. Tutaj przed rondem Portowców przystajemy, a potem to wiadomo, jakoś to idzie. Podobnie jest zresztą na Bramie Portowej, od samej kładki do głównego skrzyżowania powoli. Tak samo jest na Alei Niepodległości. Dużo samochodów na Bałuki, chociaż mam wrażenie, że mniej niż jeszcze podczas poprzedniej pomocy drogowej. Na skrzyżowaniu za to od Trzywołustego do Szarych Szeregów cała Aleja Piastów bardzo mocno traci impet i traci możliwość szybkiego przejazdu. Tutaj jedziemy bardzo powoli. 91, 2 czwórki, 5 piątek. W kolejnej pomocy drogowej jeszcze raz zajrzymy do centrum.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To był dzień.
1: Anastasia śpiewała dla was w Radiu Super FM. 28,5 minuty po godzinie 16. Za chwilę kolejna pomoc drogowa. Ja cały czas zerkam na miejskie mapy i czytam wiadomości od was, że rzeczywiście robi się tłoczno, na przykład w Alei Piastów, o czym już mówiłem, ale dojazdówka od Wojska Polskiego na Szarych Szeregów też może trochę nam zająć, a więc jeżeli macie jakieś szybkie drogowe sygnały, to czekam na wiadomości.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama. Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
6: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
7: I po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Sporo problemów na Wszystkich Świętych. Ostrzegacie innych słuchaczy na facebookowym profilu Radio Super FM. Rzeczywiście od ulicy Niemierzyńskiej do samego skrzyżowania z ulicą Chopina widzę wzmożony ruch samochodów na tym odcinku Wszystkich Świętych, więc jeżeli jest to możliwe, to raczej unikajcie. Podobnie unikanie na przed ulicy Warcisława może być sensowne, ale tylko na tym niebuszewskim odcinku, bo kiedy już dojeżdżamy Warcisława I do Przyjaciół Żołnierza, to wielkich problemów drogowych tutaj nie widzę. To dobra wiadomość. Tak samo jak na Wilczej poprawia się sytuacja, bo jeszcze niedawno mówiłem, że ulica Emilii Strzanieckiej w stronę wiaduktu na Wilczej jest niemal nieprzejezdna. Tak teraz ten ruch już się trochę rozrzedził, co nie znaczy, że jedziemy tam szybko. Nie, wręcz przeciwnie. Na odcinku od Strzanieckiej do wiaduktu powoli. Potem trochę lepiej. Komuny paryskie już bez problemów, aczkolwiek jak dojedziecie do ulicy Chorzej, no to wiadomo, bo Gumińska w dwie strony, w stronę przynajmniej Polic zakorkowana, w stronę Chorzej może już nie zakorkowana, ale też ze swoimi problemami. Powolutku przez Firlika i przez Druckiego, Lubeckiego, a także Stalmacha jeszcze nie są odczuwalne problemy związane z remontem ulicy Dibła, aczkolwiek tutaj lada moment pewnie zaczną się problemy i to takie, jakich Szczecin dawno nie widział. W centrum miasta przed placem Grunwaldzkim na Rajskiego korek, ale też jakiś taki niezbyt długi, powiedzmy zaczynający się od Mazurskiej. Jeżeli chodzi o Szarych Szeregów, to tutaj wciąż od Wojska Polskiego nie jest najłatwiej, ale o ile na przykład pokonacie bez problemu Wielkopolską, tak znowu ten odcinek od Jagiellońskiej do Szarych Szeregów przez Aleję Piastów trochę czasu może wam zająć. 91 2 4 5 5, czekam na bieżąco na wasze sygnały. Pocieszające jest to, że już Most Długi jest przejezdny bez problemu. Zjazd z trasy zamkowej i w stronę Prawobrzeża i w stronę centrum też się trochę już rozluźnił, podobnie zresztą jak Aleja Piastów czy Mieszka I. Można więc powiedzieć, że szczyt komunikacyjny powoli, powoli nam się uspokaja.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i informacja, która dzisiaj mocno wstrząsnęła opinię publiczną w Szczecinie. Zatrzymano dwóch niepełnoletnich chłopaków, którzy przez ostatnie kilkanaście dni terroryzowali mieszkańców Szczecina. Dwójka nastolatków napadała na mieszkańców z imitacją broni palnej, czy na przykład z gazem łzawiącym i pałką teleskopową.
2: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno dzięki działaniom operacyjnym ustalili dwóch nieletnich sprawców przestępstw. Z ustaleń wynika, że mężczyźni działali razem i wcześniej zaplanowali swoje działania. Dwóch nieletnich sprawców doprowadziło do stanu bezbronności pokrzywdzonego przy użyciu gazu pieprzowego oraz pałki teleskopowej. Następnie sprawcy zabrali jego torbę wraz z zawartością, powodując straty w wysokości 1200 zł. Dzień później ukradli dokument tożsamości innej osobie. Następnie w pobliżu jednego ze sklepów grozili pokrzywdzonemu przedmiotem przypominającym broń palną i zażądali wypłaty 3000 zł z jego konta, kierując wobec niego groźbę pozbawienia życia i zdrowia. Dodatkowo jeden z nastolatków posiadał susz roślinny zawierający THC, który jak wynika z ustaleń miał być przeznaczony do dalszego przekazania innym osobom. Komendant Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno złożył wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec dwóch nieletnich. Sąd zdecydował o umieszczeniu obu mężczyzn w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.
1: A mówiła o tym Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. 8 minut i będzie godzina 17. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM trwają. Będziemy jeszcze dzisiaj mówić między innymi o Kongresie Morskim, o biegu nocnym, czy o robocie Da Vinci, który robi dobrą robotę w szczecińskim szpitalu. Ale

0: Za 2,5 minuty będzie godzina 17, więc już za moment na antenie naszego Radia Super FM oczywiście najświeższe wiadomości, a potem będziemy mówić o wielu ważnych sprawach. Skrót porannej rozmowy Radia Super FM z posłem Patrykiem Jaskulskim. Tematy medyczne, tematy sportowe, tematy gospodarcze. Dużo, dużo ważnych spraw na naszej antenie. Koniecznie bądźcie z Radiem Super FM.
1: Ale to był dzień.
2: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
3: No, tyle, że w mieście to tak średnio.
2: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
3: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: ciszej wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
5: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
6: I po reklamie.
7: Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
8: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
9: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy

0: z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki, ściągane są także dodatkowe odwody.
1: Przez tą suszę to najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
2: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
3: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
3: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
3: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
6: Poloneza, czas zacząć!
7: On jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
8: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
9: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
3: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
10: Super FM. Pogoda.
11: Nie zmieniło się wiele, jeżeli chodzi o pogodę w ciągu ostatniej godziny. Nadal buro, zimno, szaro i przelotne opady deszczu dzisiaj też nie są wykluczone. Obecnie 8 stopni, wieczorem 6, w nocy 5, nad ranem 4. Jutro poprawa pogody i więcej słońca, ale poranek, jak już mówiłem, chłodny. 3 stopnie właśnie, ale później nawet 15. Piątek za to z deszczem, a weekend będzie słoneczny i to jest dobra wiadomość.
10: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
11: Cześć, cześć, dzień dobry, druga część magazynu, ale to był dzień, zaczyna się właśnie teraz. Michał Kaczmarek przy mikrofonie i będę z wami jeszcze przez godzinę, a potem po 18 w popołudniowej rozmowie. 4 minuty po 17, Oscar Sims, Robbie Williams, Elton John, to oni będą dla was śpiewać w najbliższych minutach.

0: To był dzień.
1: Burzliwy przebieg i ostry przebieg miała dzisiaj poranna rozmowa Radia Super FM. Gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski, a tematów było całkiem sporo. Od sytuacji mediów publicznych po na przykład sejf. Właśnie ten projekt ma być podpisany w piątek, ale czy będą z niego korzystać zachodniopomorscy przedsiębiorcy? O tym między innymi rozmawialiśmy z parlamentarzystą podczas porannej rozmowy.
2: Spółki Skarbu Państwa biorą na siebie największy ciężar odpowiedzialności za to, żeby realizować pewne zadania. Natomiast spółki Skarbu Państwa i też firmy z przemysłu obronnościowego mają licznych partnerów, którzy dostarczają tak zwanego local contentu. I to jest też wielka szansa. I są firmy na Pomorzu Zachodnim, których no niestety nazwy z przyczyn oczywistych, ze względów bezpieczeństwa i na klauzulę nie mogę wymieniać, ale są firmy na Pomorzu Zachodnim, które współpracują. Ja panu redaktorowi zwracam uwagę.
1: Czy nie, jesteście jakieś strasznie nietransparentne, kiedy wy mówicie, że jest dużo firm, które będą współpracować, które będą brały środki, które są środkami europejskimi, środkami, które pochodzą z pożyczki, którą będziemy spłacać wszyscy jako podatnicy, a jednocześnie mówicie, o Jezu, ze względów na tutaj cele strategiczne, nie możemy powiedzieć, jakie to firmy współpracują. To jest tak nietransparentne, że zastanawiam się, że to jest w sumie racja, że ludzie oceniają ten projekt jako taki enigmatyczny, z którego wy
2: pan tak
1: nie
2: redaktor
1: posługujecie
2: ocenia
1: się konkretami.
2: To jako enigmatyczny projekt.
1: Tak oceniam.
2: Panie redaktorze, myślę, że polskie państwo dziś prowadzi bardzo transparentną politykę. Mówi wprost i mówi jasno o potrzebach. My się posłuchujemy przede wszystkim w obszarze obronnościowym, w to, co mówi polski generał, to, co mówi polskie wojsko. I dziś, aby skutecznie bronić granic Rzeczypospolitej, potrzebujemy zainwestować między innymi w systemy antydronowe. Potrzebujemy tu i teraz zbudować nie tylko potencjał obronnościowy, ale także przemysł zbrojeniowy, tak żebyśmy byli w stanie chociażby sami na swoje potrzeby produkować amunicję. I fakty są takie, rozumiem, że to dla pana brzmi enigmatycznie, ale fakty są takie, że jest blisko 200 miliardów złotych, które będzie wpompowane w polską gospodarkę i wszyscy Polacy na pewno to czują.
1: A były jeszcze ostrzejsze momenty. Posłuchać możecie porannej rozmowy z posłem Patrykiem Jaskulskim w podcastach na stronie internetowej Radio Super FM. Gorąco zapraszam. Jutro o poranku za to będzie z nami Barbara Markowska, czyli radna osiedla Drzetowo-Grabowo. Tam się niebawem zacznie wielki remont ulicy Emilii Plater, ale czy to Emilii Plater jest najbardziej problematyczna w tych okolicach, czy nie do końca? O tym jutro o poranku.

0: 2000 operacji za pomocą robota Da Vinci. Przede wszystkim mowa o pacjentach onkologicznych. Dzisiaj w szpitalu na Pomorzanach był tort i zapewnienie, że dzięki drugiemu zestawowi robotów lekarze są gotowi do przeprowadzenia jeszcze większej ilości takich właśnie operacji. Szczegóły Andrzej Kutes.
1: Precyzja, jaką oferuje to narzędzie.
2: Dr Krzysztof Kaseja, poradnia chirurgii ogólnej i transplantacyjnej.
1: Komfort pracy chirurga przy wielogodzinnych operacjach, bo te nasze operacje to są operacje 4, czasami 5-godzinne, to proszę uwierzyć, że ma ogromne znaczenie dla przebiegu operacji, dla rokowania dla tych chorych.
3: Jakość transmisji obrazu.
2: Profesor Marcin Słojewski, Katedra i Klinika Urologii oraz Onkologii Urologicznej.
3: Zaglądamy do środka ciała, do wnętrza ciała pacjenta, otrzymując obraz w technologii 3D, 4K, czyli bardzo precyzyjne, świetnie powiększone, świetnej jakości. Mamy bardzo precyzyjne narzędzia, którymi operujemy, dzięki którym możemy zaoszczędzić struktury, których do tej pory nawet nie widzieliśmy, że istnieją albo w którym miejscu się znajdują. W sensie technicznym można porównać końcówki tych narzędzia do swobody ludzkiego nadgarstka. Tak daleko ta technologia jest posunięta. Dla pacjenta oznacza to szybszy powrót do pełnej funkcjonalności, szybszy powrót do domu, do pełnej aktywności.
1: I jesteśmy przeszczęśliwi, że mamy ten drugi system. To zwiększa nam dostęp po prostu do większej ilości chorych, którzy oczekują na pomoc po prostu. Także jesteśmy uprzywilejowanym szpitalem niewątpliwie w tym regionie kraju.
3: Od kilku tygodni dysponujemy również zakupionym w ramach środków KPO systemem robotowym kolejnej, najnowszej, piątej generacji, czyli mamy w naszym szpitalu już dwa systemy. Jesteśmy jedynym ośrodkiem tego typu w województwie, jednym z niewielu w kraju. Dzięki temu znacząco wzrosła dostępność naszych pacjentów do możliwości operacji robotowych. Czekamy jedynie na kroki ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia związane z wycenami kolejnych procedur onkologicznych, zarówno w dziedzinie urologii, ginekologii, jak i chirurgii, głównie kolorektalnej.

0: Równo tydzień, tyle zostało do 12. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. To jedno z najważniejszych gospodarczych wydarzeń w Szczecinie, w którym uczestniczyć będzie kilkaset osób. Wydarzenie organizowane jest przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie, Polską Żeglugę Morską, a także Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Opowiadała o nim wczoraj w popołudniowej rozmowie Radia Super FM Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.
1: Szczecin stanie się stolicą dyskusji o najważniejszych tematach dla sektora TSL, gospodarki morskiej oraz przede wszystkim bezpieczeństwa, bo właśnie w czasach turbulentnej gospodarki musimy się liczyć z tym, że te tematy z zakresu bezpieczeństwa i geopolityki są właśnie wpisane w standard naszej codzienności i naszej działalności. W zeszłym roku na scenach Teatru Polskiego w Szczecinie witał premier Donald Tusk, natomiast w tym roku głównym punktem debat będzie rozmowa Piotra Kraśki z wicepremierem i szefem polskiej dyplomacji, panem Radosławem Sikorskim, bo jest on nie tylko obeznany w sprawach międzynarodowych, ale także gospodarczych i związanych z naszym bezpieczeństwem. I liczę na ognistą dyskusję, pełną praktycznych informacji dla przedsiębiorców, bo jak już wcześniej wspomniałam, geopolityka odgrywa ogromne znaczenie w naszym życiu, bo nie da się prowadzić biznesu bez spoglądania na informacje ze świata. Musimy żyć lokalnie, ale myśleć globalnie.
0: Mówiła Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, podczas wczorajszej popołudniowej rozmowy, oczywiście na naszej stronie internetowej. Kongres Morski za tydzień, wydarzenie potrwa 2 dni, to 12. edycja tego właśnie projektu. Dodam, że w przyszłym tygodniu w porannych rozmowach Radia Super FM w aż 3 wydaniach będziemy rozmawiali właśnie o Międzynarodowym Kongresie Morskim, więc wyobraźcie sobie, jakiej rangi będzie to w tym roku wydarzenie. Rzeczywiście agenda wygląda spektakularnie. 28 minut po godzinie 17:00 to jest magazyn, ale to był dzień w Radiu Super FM. Sport jeszcze na pewno w tej godzinie.
2: Ale to był dzień. Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy. I porek.

0: była Doda w Radiu Super FM, a jeszcze wcześniej śpiewał dla was zespół BTS, a jeszcze wcześniej Ed Sheeran. Teraz będzie o sporcie, ale o sporcie takim, powiedzmy, nie do końca profesjonalnym, chociaż pewnie profesjonaliści też w szczecińskim biegu nocnym startują. To wydarzenie już w najbliższy weekend.
1: Po raz siódmy biegacze przemierzą nocą ulice miasta i będą propagować zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną oraz dobrą zabawę. Co nas czeka? W nocy z 8 na 9 maja, czyli już w najbliższy piątek, o godzinie 16 na Jasnych Błoniach rozstawimy nasze miasteczko biegowe, w którym będzie się działo dużo ciekawych animacji i atrakcji. O godzinie o 16 zapraszamy wszystkie dzieci, które skończyły przedszkole, które mają wolne popołudnie do wspólnej zabawy. Będziemy mieć mnóstwo ruchowych gier i zabaw. O godzinie 20 rozpoczniemy nasz trzeci szczeciński bieg świetlików, czyli bieg dla najmłodszych. Dzieci będą pokonywały od 200 metrów do kilometra w zależności od swojej grupy wiekowej. A tuż przed północą już będziemy szykować się do biegu głównego, czyli 7 szczecińskiego biegu nocnego. O godzinie 23.40 zapraszamy na wspólną rozgrzewkę i o północy startujemy z Jasnych Błoni i przemierzamy ulice miasta, pokonując 5 lub 10 km w zależności od tego, który dystans został wybrany. Trasa tegorocznego biegu przechodzi przez ulicę Szymanowskiego, Monte Cassino, Królowej Korony Polskiej, Aleję Bohaterów Warszawy, ulicę Krzywoustego, Aleję Wojska Polskiego, ulicę Wielkopolską, Aleję Papieża Jana Pawła II, Felczaka oraz wraca na Jasne Błonia. Tam jest ulokowany i start, i meta.
0: Na szczęście to jest bieg nocny, a więc jakichś wielkich chyba utrudnień w ruchu być nie powinno. Niemniej jednak rzeczywiście ci czasy do osób biegnących nocą przez miasto, to jest zawsze całkiem spektakularny widok. Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej mówiła wam właśnie o tym wydarzeniu.

0: To był dzień.
1: 13 minut zostało do godziny 18, więc godzina i 13 minut została do kolejnego emocjonującego koszykarskiego spotkania King Wilki Szczecin i Legia Warszawa. A więc można spodziewać się, że będzie to rzeczywiście emocjonujący pojedynek. O szczegółach Piotr Jarząbek.
2: To mecz ogromnej wagi, bo zdecyduje on, kto zajmie pierwsze miejsce na koniec sezonu zasadniczego. Dziś o godzinie 19 liderzy Orlen Basket Ligi King Wilki Morskie Szczecin zagrają na wyjeździe z wiceliderem Legią Warszawa. Obie drużyny mają po 50 punktów, ale to szczecinianie są wyżej dzięki zwycięstwu nad Legią z 11 stycznia 83-81. Teraz spotkanie ma jeszcze większe znaczenie, bo zdecyduje, kto w każdej z serii playoff będzie miał przewagę parkietu. Jak zapewnia koszykarz Wilków Morskich Jakub Ucieszyński, obie drużyny znają wagę spotkania.
3: Warszawa chce tego pierwszego miejsca tak samo jak my, bo to daje jednak tą przewagę we wszystkich seriach playoffów. Fajnie zawsze zacząć mecz u siebie, grać tych meczy więcej u siebie, więc jest to pewien przywilej, więc idziemy do Warszawy po zwycięstwo.
2: Dobrze byłoby zakończyć sezon zasadniczy zwycięstwem, podkreśla kapitan szczecińskiej drużyny Tomasz Gielo.
4: Wbrew pozorom nie zakładaliśmy sobie przed sezonem, że będziemy tu, gdzie jesteśmy teraz. Nie mieliśmy jakichś jasno postawionych celów, że będziemy chcieli bić o mistrzostwo. Teraz widząc jaka jest sytuacja, nie chcę tutaj budować jakiejś niepotrzebnej napinki, nie wiadomo czego, ale uważam, że mając tą szansę przed nami, musimy iść z wiatrem, że tak powiem, musimy wziąć tą szansę, która jest przed nami i bić się o wszystko. I ta pierwsza szansa z Legią już w środę, żeby przypieczętować lidera po sezonie zasadniczym. Nasz klub tego tytułu jeszcze nie osiągnął, lidera po sezonie zasadniczym, więc byłoby to coś fajnego, a na pewno też nie chcemy zakończyć sezonu zasadniczego porażką, bo chcemy jakby, żeby napędzeni tymi zwycięstwami wejść w play-offy, żeby bić się dalej jak najwyższy cel.
2: Wilki z Legią zagrają na wyjeździe dzisiaj o godzinie 19. W Szczecinie koszykarskich emocji również nie zabraknie, bo już od 10.30 na hali przy ulicy Twardowskiego trwają rozgrywki o Mistrzostwo Polski do lat 17, których gospodarzem jest oczywiście Pogoń Basket. Portowcy swój pierwszy mecz zagrają dosłownie za kilka minut z drużyną AZS Pyra Poznań. Rozgrywki grupowe trwać będą do piątku, później na sobotę i niedzielę zaplanowano fazę medalową.
1: Mówiłem, że o sporcie wie wszystko. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję.

and I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Przyznaję szczerze, że lat tej piosenki nie słyszałem. Seal Loves Divine. Jak byłem młodszy, to bardzo, ale to bardzo lubiłem Seala. Więc to taki nostalgiczny powrót muzyczny był. Wcześniej jeszcze był Timbaland, Jonas Blue, a za moment będzie 18. Właściwie to za paręnaście sekund będzie 18. I najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa. Zapraszam.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
2: I po reklamie.
3: Jest 18. Wiadomości Super FM.
4: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
5: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
4: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w trzech województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowo.

0: W zachodzie kraju alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
1: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
0: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
2: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
0: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
3: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
4: Popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz, równo za tydzień o tej porze odbywać się będzie Górski Wieczór. Jakich tematów będzie dotyczyć, o tym dzisiaj w popołudniowej rozmowie Radia Super FM, a z nami w studiu pani Beata Rucińska-Grydziel, czyli zdobywczyni między innymi Trójboju Arktycznego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: A także pan Maciej Kwaśniewski, przedstawiciel Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.
6: Dzień dobry.
4: Panie Macieju, co to jest za inicjatywa Górskie Wieczory i jakie tematy zazwyczaj podejmujecie podczas tych spotkań? Kolejne, jak już mówiłem, równiuteńko za tydzień o tej porze.
6: Tak jak pan wspomniał, faktycznie chcieliśmy państwa serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Wieczorów Górskich, organizowanych cyklicznie przez Szczeciński Klub Wysokogórski. Tym razem prelekcja będzie przede wszystkim dotyczyć podróży pani Beaty na Antarktydę. Szczegółowo o tym, być może co pani Beata tam widziała, co miała okazję zwiedzić, za chwilkę sama chętnie opowie.
4: Jak to wygląda podczas waszych spotkań, czyli na przykład podczas Górskich Wieczorów? To jest tak, że to są spotkania cykliczne, że zawsze zapraszacie kogoś, kto przedstawia prelekcje, kto dzieli się swoimi obserwacjami. Jak wygląda ogólnie formuła tego typu spotkań w Szczecińskim Klubie Wysokogórskim?
6: Dokładnie tak jak pan wspomniał, każdy kolejny wieczór górski to jest spotkanie z inną interesującą osobą z naszego tu szczecińskiego środowiska wysokogórskiego. I tak jak pan wspomniał, no, przy okazji opowiadają o tym, co mieli okazję zobaczyć, co zwiedzali, czego dokonali w ostatnim czasie.
4: Pani Beato, pani doktor, pani była moim gościem dokładnie w Dzień Kobiet, czyli niecałe 2 miesiące temu w tym studiu, gdzie przedstawialiśmy pani postać i pani osiągnięcia. Co się od tego momentu wydarzyło w pani życiu? Bo wiem, że pani podróż przez tą aktywność medialną też zwróciła uwagę wielu osób i mogła się pani szeroko dzielić swoimi obserwacjami, a także swoimi przygodami z grudnia 2025.
5: Tak, od tego czasu poświęciłam się trochę pracy. Było kilka prelekcji, między innymi u mnie w gminie Dobra, na wyjeździe górskim teraz majowym z naszej takiej grupy górskiej, gdzie mieliśmy takie trekkingi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, oczywiście też wszystko jako forma treningów i w zasadzie tyle. To tylko było dwa miesiące od tego czasu płyną.
4: Ale to jest taki moment, gdzie można się dzielić swoją pasją i rozumiem, że dużo osób chciało usłyszeć i poznać, kim jest zdobywczyni czegoś, co brzmi rzeczywiście bardzo spektakularnie, trójboju arktycznego.
5: Tak, rzeczywiście to są takie tematy może też dosyć odległe, bo mało podróżników na tę Antarktydę dociera. Moim zamierzeniem był ten trójbój antarktyczny. W trakcie tego wyjazdu, całość trwała 6 tygodni, natomiast ta główna aktywność to był miesiąc czasu i w trakcie tego miesiąca udało mi się, w zasadzie jako pierwszemu Polakowi dokonać przejścia na nartach od 89 równoleżnika do bieguna południowego. Następnie weszliśmy na Mont Vinson, czyli najwyższy szczyt Antarktydy, i na Mont Sidley, czyli najwyższy wulkan Antarktydy. I wejściem na ten Mont Sidley zamknęłam też koronę wulkaniczną Ziemi, co oznacza, że znalazłam się na każdym najwyższym wulkanie, na szczycie każdego najwyższego wulkanu na każdym kontynencie na Ziemi.
4: To jest tak, że jak mijają kolejne miesiące, to łapie się trochę dystans do tych wydarzeń. Myśli sobie, ale to było wydarzenie, ale to było wyzwanie, ale to był sukces. Czy to jest tak, że trochę opadają emocje i że raczej już się myśli o przyszłości, a nie o tym, co się osiągnęło parę miesięcy wcześniej?
5: Jedno i drugie, bo emocje trochę opadają i są jakieś nowe kierunki, nowe wyzwania w głowie. Troszkę emocje opadają, troszkę wraca się do pracy, ale znowu te emocje zawsze wzbudza jakiś zachwyt czyjś na przykład po danej prezentacji, tak? Ciekawe pytania, widać, że to jest taki odległy rejon świata, który interesuje ludzi, jak to się przeżywa, jak się przeżywa ten mróz, jak sobie z tym radzić i... Także serdecznie na to spotkanie zapraszamy, bo powieje chłodem.
4: Co w kontekście ostatniej pogody majówkowej byłoby dobre nawet, ale już dzisiaj nam się trochę aura zepsuła. Panie Macieju, wielu macie takich pasjonatów, wiele macie takich postaci jak pani doktor, które rzeczywiście swoimi osiągnięciami tutaj w Szczecinie tak mocno interesują opinię publiczną, że można z nimi robić takie spotkanie.
6: No, pani Beata jest oczywiście jedna i wyjątkowa, ale tak, owszem, klub zrzesza dosyć sporą liczbę wspinaczy. Wielu z nich faktycznie może się pochwalić wyjątkowymi osiągnięciami, niekiedy nawet na taką światową skalę. Tak, klub ma łącznie teraz ponad 220 aż członków i każdy z nich robi coś interesującego, tak.
4: No właśnie tutaj może trochę posłużę się pewnym stereotypem i pewnie mnie państwo wyprowadzicie z błędu, ale wydawałoby się, że w takim regionie jak Pomorze Zachodnie, czyli regionie morskim, akurat pasje związane z górami, pasje związane z wędrówkami, ze wspinactwem, to raczej powinno być coś, co nie spotyka się często. Państwo tutaj mówicie o tym, że Szczeciński Klub Wysokogórski liczy wielu członków i że tak naprawdę może ta odległość paradoksalnie jeszcze mocniej pobudza pasjonatów do działania.
6: Fakt, że Szczecin rzeczywiście jest siłą rzeczy
4: niezinny.
6: Jest niezinny, położony z dala od jakichkolwiek gór. Nie jest to dużą przeszkodą, jeśli ktoś faktycznie posiada taką pasję do wspinaczki, do wędrówek górskich, to nie jest to aż taki duży problem.
4: Pani doktor, rzeczywiście tak jest, że ta nizinność Szczecina i województwa zachodniopomorskiego może pobudzać właśnie tą chęć przebywania w górach częściej?
5: Coś na pewno w tym jest, ale myślę, że jeżeli dla kogoś w górach jest wszystko, co kocha, to je znajdzie nawet i z depresji w okolicach Elbląga też dojedzie w góry. Natomiast cóż, ja będę zapraszać na to nasze spotkanie, na nasz wieczór górski Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego. Mimo tego, że powieje chłodem ze zdjęć, to jednak są to przepiękne krajobrazy i można nacieszyć wzrok takimi obrazami z odległego kontynentu, na który myślę, że niewiele osób się uda.
4: Pani doktor, najbardziej ekstremalne wspomnienie z ostatniej wyprawy, tak żeby trochę zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby zrozumieli, z jakimi emocjami będą mieć do czynienia za tydzień, jak dadzą się zaprosić na wasze wydarzenie.
5: Mróz do szpiku kości i 30 kg na plecach. Na zboczu nachylonym 45 stopni do góry.
4: A mróz do szpiku kości? To znaczy, jaki to jest mróz? To jest taki mróz, jak my mieliśmy w tym sezonie, minus 8, czy...
5: Minus 38 albo 48.
4: Jak się odczuwa mróz na poziomie minus 38 stopni? Bo wyobrażam sobie... teraz strój, który trzeba na sobie mieć, żeby w takim mrozie podróżować, czy to też jest znowu stereotyp i że nie macie takich wielkich puchówek, kufajek i tacy opatuleni wędrujecie po tych górach?
5: Mamy na tak zwany wszelki wypadek albo na chwilę odpoczynku i to też zależy od tego, bo trochę inny był jakby klimat w trasie na biegun, bo tam była cały czas ciągła aktywność na nartach i ciągnie się za sobą sanie, więc nie można się przeubierać, nie można nawet założyć puchowej kurtki, bo się po prostu najzwyczajniej człowiek upoci i na zatrzymaniu, na odpoczynku momentalnie wtedy przemarzasz, więc bardzo trzeba umiejętnie jakby, my to nazywamy zarządzać swoimi warstwami ubrań. Tak, to nawet no, w zależności od dnia, od aktywności, od tego jaka była pogoda, to te warstwy były czy trochę chłodniejsze, czy trochę cieplejsze, ale nie przeubierać się, natomiast na każdym postoju już było tak zimno, że trzeba było natychmiast, zanim coś zjedliśmy czy wypiliśmy, to trzeba było na siebie zakładać tę grubą puchową kurtkę. Natomiast tak, na Mount Vinson puchowe rzeczy też owszem, w sensie spodnie, kurtki, ale to na przykład na grani szczytowej, gdzie było najzimniej i wietrznie bardzo, tak? Bo mróz sam w sobie jeszcze nie jest tak jakby dokuczliwy, jeżeli dołączy się do tego wiatr, to dopiero robi się kombo. I chyba najzimniej było na Mount Sidley, tam się jakby najbardziej zabezpieczaliśmy, bo tam mieliśmy puchowe kombinezony rzeczywiście.
4: Panie Macieju, na koniec już... Kiedy to powiedzieliśmy, że równiuteńko za tydzień, pytanie gdzie i pytanie, czy to jest zaproszenie tylko i wyłącznie dla pasjonatów wspinaczek górskich i członków waszego stowarzyszenia, czy nasi wszyscy słuchacze mogą to zaproszenie przyjąć?
6: Absolutnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, miejsca z pewnością wystarczy. To jest, tak jak pan wspomniał, dokładnie za tydzień, 13 maja, godzina 18, aula Książnicy Pomorskiej. Tak jak mówię, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem pewien, że spotkanie jest tego absolutnie warte.
4: Pani doktor, co teraz? Jakie plany? Teraz rozumiem, że pani maszeruje z plecakiem i z saniami po polach gminy Dobra, tak jak rozmawialiśmy w marcu.
5: Na razie bez sań, bo w tej chwili nie planuję wypadu, gdzie będę musiała ciągnąć sanie. Natomiast plecak owszem, na wszystkich takich przejściach mam te 10 kg w plecaku, nawet na tej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najbliższy wyjazd to najwyższy szczyt Walii. Taki najwyższy, no ale ma 1000 metrów tylko, Snowdon.
4: To mówi pani tak, jakby to, był locie, taki, tak? Jakby to był taki spacerek zupełnie i tam bez żadnych problemów.
5: Nie, no myślę, że tak, to tak, treningowo ale i do córki.
4: Ale nie skończyła pani jeszcze z ekstremalnymi podróżami, rozumiem, coś tam w głowie się cały czas tworzy i kreuje.
5: Tak, czekam aż się otworzą loty na biegun północny, bo z tym jest z powodu wojny w Rosji, a ponieważ na punkt startowy najczęściej dowozili śmigłowce Rosjanie, no to ten kierunek jest trochę w tej chwili niestety przyblokowany.
4: Górski wieczór 13 maja, czyli równo za tydzień. Zapraszamy na to wydarzenie, bo jak słuchać będzie naprawdę interesująco. A dzisiaj w popołudniowej rozmowie Radio Super FM gościliśmy panią Beatę Rucińską-Grygiel, czyli zdobywczyni między innymi Trójboju Arktycznego, a także pana Macieja Kwaśniewskiego ze Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo państwu dziękuję.
5: Dziękujemy serdecznie.
6: Dziękuję.
4: Ta rozmowa kończy magazyn, ale to był dzień w Radiu Super FM. Słyszymy się już jutro. Będę z wami po godzinie 8 rano. Michał Kaczmarek, do usłyszenia.

0: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, Strefa Polsko-Niemiecka Discover Pomerania, Strefa Volvo, Jarmark Rozmaitości, Strefa Gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego. A w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: I po reklamie. Super FM. Sport.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG? Któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
3: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka, ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
4: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite, marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
3: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4, a to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
2: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. Asseco Resovia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20:00 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
5: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
2: Przypomnę początek tego meczu o 20:00.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.
7: Super.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
2: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
2: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Mądle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta

0: Zbigniew Bogucki.
1: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
2: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń, jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając dwie osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
3: Dobry wieczór.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dzisiaj w programie Spór w kinie na antenie Radia Super FM opowiem o wydarzeniu mniejszej rangi, ale też bardzo ciekawym. W Hollywood rozpoczynają się prace nad filmem, w którym spotkają się Django, znany z filmu Quentina Tarantino, oraz legendarny Zorro. Napisanie scenariusza zostało powierzone Brianowi Helgenowi, który w swoim dorobku ma takie scenariusze jak Rzeka Tajemnic czy Tajemnice Los Angeles, a Quentin Tarantino czuwa podobno nad tym projektem. Scenariusz filmu będzie bazował na siedmioczęściowej serii komiksowej Django Zorro, stworzonej wspólnie przez Quentina Tarantino i Matta Wagnera. Komiks ukazał się w 2014 roku i był uważany za opowieść, która mogła posłużyć Quentinowi Tarantino do nakręcenia sequela Django, kontynuacji przygód byłego niewolnika, a obecnie łowcy nagród, granego przez Jamie'ego Foxa. Projekt ten nie doszedł jednak do skutku, ale nie został przez Hollywood zapomniany. Quentin Tarantino wyreżyserował tamten pamiętny i znakomity film, ale nie stanie za sterami nadchodzącej produkcji. Według niepotwierdzonych informacji projekt Django Zorro ma jednak jego zgodę na realizację. Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, powstaje scenariusz do nowej historii będącej kontynuacją serii komiksowej. W tym komiksie Django kontynuował tropienie nikczemnych złoczyńców jako łowca nagród i nawiązał więź z Don Diego de la Vega, czyli Zorro. Lata temu komiks Tarantino wzbudził wielkie nadzieje na film. Były dyskusje, ale pandemia pokrzyżowała plany. Dziś wiadomo, że wszystkie prawa do filmowej wersji komiksu zostały już zabezpieczone. Powstaje nowy scenariusz, ale do premiery filmu jest jeszcze bardzo daleko.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce. Yeah.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Rihanna.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W 2 meczu było 2-1. 3 razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, w 1 meczu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą na podobne fajerwerki, zwłaszcza że trener Paris Saint-Germain, Luis Enrique, zapowiada ofensywną grę. Dlaczego miałby się różnić? To kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia. Wychodzimy na boisko, by wygrać ten mecz. Trener Bayernu Vincent Kompany może bramek nie obiecuje, ale zapewnia, że będą emocje.
8: Za każdym razem, jak ze sobą gramy, to mecz jest bardzo zacięty. Czasem górą są obrońcy, czasem napastnicy. Ale przez 90-95 minut trzeba być po prostu na najwyższym poziomie.
7: Początek meczu w Monachium o 21:00. Bogdanka Luk Lublin z tytułem po raz drugi z rzędu, czy może Alurun Warta zawiercie wróci do gry? Dziś 4. mecz finałowy w siatkarskiej pluslidze. Bogdanka prowadzi 2-1, więc już dziś może ponownie świętować. W przeciwnym razie losy tytułu rozstrzygną się w weekend w Sosnowcu. Na to liczymy, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
9: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabym naszym wykonaniu meczu po prostu zagramy lepiej i stworzymy jutro fajne widowisko. Na pewno myślę, że trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły.
7: Początek meczu w Lublinie o 20. Belgijka Lotte Kopecky wygrała 4. etap wysiłkarskiego Vuelta Espania i została nową liderką. Druga była jej koleżanka z drużyny Anna van der Breggen, a 3. finiszowała Włoszka Letizia Paternoster. Blisko sprawienia niespodzianki była Marta Jaskulska. Uciekała przez większość etapu, ale została złapana na ostatnich kilometrach. Agnieszka Skalniak-Sójka była 9, a 14 na mecie zameldowała się Katarzyna Niewiadoma, która w generalce jest 11 i traci do Kopecky 26 sekund.
10: Dobry wieczór.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Rekordowa liczba maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
3: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
4: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
5: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
3: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
6: Bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
3: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
1: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
7: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
1: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem na Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal.

0: Real, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
1: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
0: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern PSG za godzinę o 21:00.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. Jeśli marzy Wam się podróż na północ, choćby tylko z wyobraźnią, to mamy dobrą propozycję. W ramach Dni Skandynawskich w Szczecinie odbędzie się spotkanie z Tomaszem Dudą, geografem, podróżnikiem i autorem książki Pocztówki ze Skandynawii. To właśnie z naszych super radiowych opowieści narodziła się ta publikacja, która zabiera Was w miejsca pachnące morzem, kamieniem i legendą. Tam, gdzie nordycka natura spotyka się z historią, a cisza potrafi opowiadać własne historie. Podczas spotkania autor opowie o swoich wyprawach, inspiracjach i kulisach powstawania książki. Nie zabraknie też zdjęć i fragmentów opowieści, które pozwolą jeszcze lepiej poczuć klimat Skandynawii. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią podróże, te dalekie i te całkiem bliskie, bo zaczynające się od dobrej historii. Wydarzenie rozpocznie się w Willi Lenza w piątek o 18:00, a wstęp jest bezpłatny. Jeśli lubicie teatr, to w tym tygodniu warto zajrzeć do Teatru Polskiego w Szczecinie. Sceny żyją codziennie. Na początek Kogut w Rosole. Komedia o grupie mężczyzn, którzy po utracie pracy wpadają na nietypowy pomysł na życie. Spektakl łączy humor z refleksją o współczesnych problemach. W weekend premiera wydarzenia muzycznego Między ciszą a aplauzem. To jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Damiana Aleksandra. Koncert pełen musicalowych hitów, piosenki filmowej i klasyki estrady. Na scenie kameralnej z kolei Związek na odległość niewielką. Lekka, satyryczna opowieść o relacjach z czarnym humorem i piosenką. Spektakle w sobotę i niedzielę o 16:00. Ale kultura w Szczecinie to nie tylko teatr. Już 14 maja w Willi Lenza otworzy się wystawa prac Hansa Hartiga, malarza, którego obrazy rzadko można zobaczyć, bo pochodzą z prywatnych kolekcji. To jedna z tych okazji, które nie zdarzają się często. I jeszcze jedna propozycja zupełnie nowa. Festiwal Przepływ, który na 2 dni połączy szczecińskie uczelnie i różne miejsca w mieście. Będzie można zajrzeć tam, gdzie na co dzień nie zaglądamy. Do laboratoriów, pracowni, przestrzeni twórczych. Będą warsztaty, koncerty i spotkania. Taka swobodna wędrówka po mieście i jego możliwościach. Szczecin w najbliższych dniach naprawdę daje wybór. Od sceny teatralnej, przez sztukę, po naukę i eksperymenty. Warto skorzystać.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór. Tu Super FM. Super.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
3: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
3: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiał dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
4: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: W ogniu już ponad 500 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
3: Były momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
4: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
1: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
1: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
6: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR 4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.